0: No i piękne dźwięki sączą się z głośnika radia Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato od samego rana w czwartkowy poranek Every Time We Touch Maggie Reilly, a Słoneczna Brygada już nie śpi i wita Państwa gorąco w składzie Michał Pierzchała.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
2: Dzień dobry.
0: Tomek Tworkiewicz. Dzień dobry. Spoglądamy razem na zegary, a na zegarach już szósta.
3: Autopromocja.
4: Nad jezioro, w góry i nad morze. Możesz zabrać nas ze sobą, gdzie tylko chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i bądź z nami przez cały rok. Drażni cię tłok na górskim szlaku. Widzisz, co się od parawania na plaży? Chciałeś wypłynąć w rejs, ale nie możesz złapać wiatru w żagle? Na to nie mamy recepty. Ale dzięki największym przebojom lat 80. i 90. z pewnością zrobi ci się lżej. I to całkowicie za darmo. Bez paragonu grozy.
3: Autopromocja.
2: 23 lipca mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest czwartek, jest szósta. Michał Pierzchała teraz i wiadomości Radia Złote Przeboje.
5: Spotkanie Kaczyńskiego i Morawieckiego. Ważą się losy PiSu. Pociągiem przez całą Polskę w 3 godziny. Rząd obiecuje, że tak będzie. Debiut Lewandowskiego w Chicago Fire. Gola nie było, zwycięstwa też nie. Będzie rozpad, czy jednak pojednanie? W samo południe rozmowa wydaje się, że ostatniej szansy prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Kierownictwo partii w ubiegłym tygodniu zobowiązało działaczy pod groźbą wykluczenia do wystąpienia z wszelkich stowarzyszeń, jak to ujęto, prowadzących działalność polityczną w ramach ugrupowania. Chodziło m.in. o Rozwój Plus Morawieckiego właśnie i Po Pierwsze Polska Jacka Sasina. Sasin jeszcze tego samego dnia, gdy władze PiSu podjęły uchwałę, ogłosił, że jego stowarzyszenie zakończyło działalność. Z kolei około 40-osobowa grupa zwolenników byłego premiera cały czas mówi nie. Członkowie PiSu na podjęcie decyzji mają czas do północy. Przez całą Polskę będzie można przejechać pociągiem w maksimum 3 godziny, zapewnia premier Donald Tusk, prezentując założenia programu zintegrowanej sieci kolejowej. To odległa przyszłość, bo koniec prac planowany jest na 2050 rok. Według szefa rządu pociągi będą rozpędzać się do 350 km na godzinę i każdy powiat w Polsce ma być włączony w sieć połączeń dalekobieżnych. Tusk chce, aby podróż koleją była najbardziej preferowanym sposobem przemieszczania się Polaków. Plastikowe prawo jazdy, wydrukowana polisa OC i dowód rejestracyjny to niezbędnik kierowcy przed wakacyjnym wyjazdem poza Polskę. O tych zasadach przypomina Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Warto też pamiętać, że za granicą nie będzie honorowany wirtualny dokument z aplikacji mObywatel. A jeśli ruszamy poza Europę, warto sprawdzić, czy nie jest wymagane międzynarodowe prawo jazdy. Inne zasady niż w kraju dotyczą także elektrycznych

0: tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
1: Mamy wiadomość dla kierowców wybierających się na południe Europy. Słowacy całkowicie zamknęli dla ruchu autostradę D3 od granicy z Polską w Swardoniu aż do okolic Czatcy.
2: Ten remont potrwa aż do 17 sierpnia. Auta osobowe kierowane są objazdami przez drogi lokalne, a ciężarówki powinny w tym czasie korzystać z przejścia granicznego w Cieszynie. Do 3 sierpnia objazdy też po polskiej stronie granicy.

0: Pogoda.
1: Czwartek w wielu miejscach będzie słoneczny, przelotnie, jednak może padać deszcz, miejscami burze, lokalnie z gradem. Na termometrach w ciągu dnia od 17 stopni na północy do 22 stopni na krańcach południowo-wschodnich, chłodniej na Podhalu około 16 stopni.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
1: Dzień dobry, jesteśmy, witamy w czwartek po 6:00. Dzisiaj powłóczymy się razem, gdyż jest doskonała okazja, nawet dwie, i za chwilę wszystko wytłumaczymy.
2: A zanim wybije 7:00, zaczniemy też zbierać wspomnienia z egzaminów na prawo jazdy. Słoneczna Brygada kłania się nisko w czwartek i gra dla was wilki, urkę, gdyż gramy na to jak na lato. 4:00 po 6:00.

0: Jest czwartek, nie jest to dzień bezmięsny, dlatego zagraliśmy fajnych młodych kanibali. To jest Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje. 23 lipca, witamy 11 po 6, a co tam mamy ciekawego w kalendarzu?
1: Dzisiaj, mili państwo, obchodzimy Dzień Włóczy Kija. Z kolei jak 153 fajnie. Lata temu wysłano pierwszą w Polsce pocztówkę. Taka ciekawostka, pocztówka ta pierwsza przedstawiała widok na Śnieżkę.
0: Państwo, słuchacze kochani, też mogą nam wysłać pocztówkę z wakacji. Może być na niej, no nie Śnieżka, tylko deszczówka. Też zgodzimy się, absolutnie. No i koniecznie dajcie znać, że już nie śpicie o tej porze. Będzie nam miło, że nie tylko my. 22 4 4 3 0 to jest numer do nas. Dzwońcie. Gramy na to jak na lato. To jest Gloria i Laura Branigan. Jest 12 po 6.

0: ależ się tego słucha i ten saksofon, solóweczka, coś fantastycznego. Jerry Rafferty i Baker Street w Radiu Złote Przeboje zagraliśmy. Baker Street, czyli ulica piekarnicza, to znaczy, że takie kawałki to wchodzą jak ciepłe bułeczki z rana. 20 minut po 6 jest.
1: Dzień dobry, wam mówimy, Słoneczna Brygada. Za chwilę cienkim głosem ze Stingiem zaśpiewamy I Want My MTV. Tak gościnnie Sting śpiewał w przeboju Money for Nothing, Dire Straits. Tak wam za chwilę zagramy w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: Topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
5: Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
1: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Szynka wieprzowa 55% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 25 lipca. Cena przed obniżką 17,99.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Reklama. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: kochanie, wyczesujemy moher na klacie, robimy sześciopak i możemy zakrzyknąć Baby, I'm your man. To był duet WM, to są złote przeboje w czwartkowy poranek, słoneczna brygada. W dniu włóczy kija. Pytamy nieśmiało, czy tylko my włóczymy się o tej porze od kuchni do łazienki i z powrotem, czy jeszcze ktoś tak może ma, albo nawet lepiej. 2-2-4-4-3-0 to jest apel poranny radia Złote Przeboje. Halo, dzień dobry, to jak jest?
1: Cześć, tu Kasia, a ja uważam, że czwartek jest super, bo właśnie jadę na grzyby. Pozdrawiam serdecznie, pa, pa.
2: Pozdrawiamy, Kasiu. Rzeczywiście podobno są grzyby, chociaż grzybiarze nie pytajcie, gdzie dokładnie są te grzyby, bo oni się witają tradycyjnym nic tu nie ma. 22, 4, 4 i 3, 0 to jest numer dla tych, którzy chcieliby coś jeszcze do siebie, od siebie dorzucić. Kto się jeszcze nie obudził o tej porze wczesnej, to mamy dla was najbardziej wkurzający ostatnio dźwięk z internetu. Uwaga.
0: A teraz już będzie miło. Obiecujemy. Suzy Quatre i Chris Norman, gdyż gramy na to jak na lato.

0: radiu. Złote przeboje Righeira, włoski duet Italo Disco założony na początku lat 80. przez Stefano Rotę i Stefano Righiego. Można powiedzieć, że wszystkie Stefany to fajne chłopaki i do tego jeszcze Vamos a la Playa, czyli zapraszają na plażę.
1: Tak jest, a przypomnijcie sobie Stefano Terracino i od razu tanecznym krokiem ruszymy w ten nowy dzień, to jest czwartek, a za chwilę tak przyłożymy, że wszystkich poderwie z łóżka sąsiadów też. Bon Jovi, Keep the Faith w radiu Złote Przeboje niebawem.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
3: I latają po winogrona jasne w supercenie tylko 8,79 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan teraz tylko 1,99 zł przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
4: Po czym poznasz udany poranek? Po zapachu świeżo parzonej kawy. Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Woseba w promocji po 25,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino. Najbliżej Ciebie.
5: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
9: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: wieprzowy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Wyjeżdżasz na wakacje? Twój samochód też powinien się do nich przygotować. Sprawdź jego stan przed podróżą, odśwież klimatyzację, zabezpiecz podwozie przed korozją i przywróć blask lakierowi profesjonalnym detailingiem i wiele więcej. Niezależnie od tego, jakim samochodem jeździsz, zadbamy o niego kompleksowo, w ekspresowym tempie. Bez dopłaty za ekspres serwis. Serwis GG Auto Rzeszów, ulica Warszawska 94, telefon 178-607-0600.
2: Uff, ale gorąco.
3: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czeka plaża z widokiem na Tatry i cykl eventów dla całych rodzin. Sport, gry oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
4: No to kolejam na Gubałówkę i bawimy się. Hurra!
5: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi. Pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
6: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: Mamy lato. Dzwońcie.
1: Pewnie słyszeliście, niedawno zapowiedzieli zniesienie na egzaminie na prawo jazdy zaliczania na tak zwanym placu. I tak się zastanawiamy od rana, właśnie ciekawe, czego nigdy nie zapomnicie ze swojego egzaminu na prawo jazdy.
2: Ja nie zapomnę samochodu, którym zdawałem, bo był odpalany na korbę, był odpalany. Żartuję.
1: Ja nie zapomnę podjazdu pod górę. Niestety zamiast podjazdu pod zniesienie był podjazd pod kolejny termin egzaminu.
2: A wy czego nigdy nie zapomnicie ze swojego egzaminu? Za najlepsze, najfajniejsze wspomnienia wyślemy wam złotą kawę naszego porannego programu. Poranek małpa złoteprzeboje.pl to adres mailowy, no i telefon 22 44 i 30.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: 2003. To wtedy miał premierę ten przebój, Reniusis, Kiedyś Cię Znajdę w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato za 4 minuty 7. A teraz uwaga, jedziemy na wakacje, najlepiej pociągiem i to nie byle jakim, tylko takim naprawdę prędkim pendololo, szybkim.
1: Ja w wiadomościach będę mówił za chwilę o tym, że będzie w naszym kraju cudownie. Że na przykład w pociągu siadamy w Gdańsku o 7 rano w pociąg i o 10 w Krakowie się
0: zameldujemy.
1: Ja jestem poważnym człowiekiem od newsów.
2: Ale po co się tak śpieszyć w ogóle,
1: To ja o tych, poważnych rzeczach za chwilę w wiadomościach Radia Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Do hymnu.
5: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Anioł.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: 23 lipca mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest czwartek, jest siódma. Michał Pierzchała teraz i wiadomości Radia Złote Przewoje.
3: Pociągi mają znacznie przyspieszyć. Wiemy o ile i że nie stanie się to szybko. Rozmowa ostatniej szansy. Kaczyński w cztery oczy z Morawieckim. Wypłynął okręt poszukujący na Atlantyku zatopionych skarbów. Na początek jednak informacja sprzed chwili o dużym pożarze w Warszawie. Kłęby czarnego dymu nad stołecznym Targówkiem. Pali się duża hala magazynowa i warsztat samochodowy przy ulicy Krasnobrodzkiej. Według świadków słychać tam wybuchy. Rewolucję na kolei szykuje rząd. Budujemy najnowocześniejszą sieć kolejową w Europie i nie ma w tym słowa przesady, mówił premier Donald Tusk. Rządzący zapowiadają budowę zintegrowanej sieci kolejowej. Powstanie blisko 5000 kilometrów nowych linii. Połowa z nich ma obsługiwać kolej dużych prędkości.
4: Jesteśmy tutaj ambitni i te ambicje mają sens. To nie jest tylko ambicja sportowa. Będziemy mieli najszybszą kolej w Europie. Mówimy tutaj o projekcie Polska 100 minut, a więc wszystkie duże aglomeracje z Warszawy to jest 100 minut i mówimy Polska w 3 godziny, czyli od wschodu na zachód, od północy na południe, całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.
3: Na to trzeba będzie jednak poczekać, bo pełna realizacja programu przewidziana jest do końca 2050 roku, a w momencie, gdy premier mówił na stołecznym dworcu zachodnim o szybkich połączeniach kolejowych, na stacji opóźnionych było 26 pociągów. Na kilkanaście godzin przed upływem ultimatum Jarosław Kaczyński w cztery oczy porozmawia z Mateuszem Morawieckim. To jak się wydaje będzie spotkanie ostatniej szansy, bo działacze Prawa i Sprawiedliwości zrzeszeni w Stowarzyszeniu Morawieckiego, to około 40-osobowa grupa, muszą zadeklarować, czy z niego odejdą. Jeśli pozostaną, to będą wyrzuceni z PiSu. Dlatego prezes oczekuje jasnej deklaracji na piśmie: partia albo stowarzyszenie. Jak mówi europoseł Piotr Miller, były premier jest gotowy na spotkanie.
5: Żeby uzgodnić, w jaki sposób możemy wyjść z tej trudnej sytuacji i żeby tę intrygę, która jest przeprowadzana przez niektórych posłów byłej suwerennej Polski, ale też niektórych innych zamknąć.
3: Czasu jest coraz mniej. O północy kończy się ultimatum i czas na podpisanie dokumentu o lojalności wobec PiSu. Wojska USA zakończyły kolejną serię uderzeń na cele wojskowe w Iranie. Była to 12. z rzędu noc ataków na to państwo. Marynarka wojenna Portugalii wysłała na Ocean Atlantycki statek, który będzie szukał zatopionych skarbów. Znajdują się one we wrakach okrętów. Szacuje się, że na dnie wód pod Portugalią

0: ale bez gola. Robert Lewandowski zadebiutował w barwach Chicago Fire, zagrał od początku, ale niczym się nie wyróżnił. Jego zespół prowadził w Miami z Interem 1-0 po kuriozalnej bramce samobójczej, ale ostatecznie to obrońcy tytułu wygrali 3-2. To jeszcze wracamy do zakończonego w niedzielę mundialu, bo FIFA ogłosiła właśnie drużynę marzeń tego turnieju. Zespołu Hiszpanii, która wywalczyła tytuł, wybrano do niej obrońców Pedro Porro i Marka Cucureje, a także Rodriego. Zespołu finalistów Argentyny kibice wskazali dwóch piłkarzy: Lisandro Martineza i oczywiście Leo Messiego. W bramce kibice umieścili Wozinię z Republiki Zielonego Przylądka.
1: Sponsorem audycji był właściciel salonu motocyklowego Royal Enfield w Rzeszowie. Autoryzowany dealer motocykli klasycznych na terenie Podkarpacia.
2: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com. Pogoda.
3: W większości kraju dzisiaj mogą pojawić się burze. W większości, bo ostrzeżenia nie dotyczą jedynie południowo-zachodniej Polski. Na termometrach w ciągu dnia od 17 stopni na północy do 22 stopni na krańcach południowo-wschodnich. Zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przewoje.
4: To my. Mówimy wam dzień dobry. Loty w kosmos, słuchajcie, są coraz tańsze. Serio, powiemy wam, za ile można opuścić Ziemię po siódmej.
5: Po siódmej też u nas piłkarz po operacji plastycznej upiększającej. A co sobie upiększył, no to już za kilka chwil się dowiecie. To jest Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, a to Irinkara, 5 po siódmej.

0: No tak to możemy, tak to możemy. Tak się gra, gramy na to jak na lato w radiu. Złote przeboje, jest pięknie. 12 po 7, czwartek w dodatku wakacyjny. W sezonie ogórkowym, kochani, mamy dla was kosmicznie dobre wiadomości. Tylko że zupełnie nieistotne są to wiadomości, ale mimo wszystko dobrze wiedzieć,
1: Dobrze wiedzieć, że loty w kosmos są coraz tańsze. Jeszcze w latach 60. wyniesienie kilograma ładunku na orbitę okołoziemską kosztowało aż 87 tysięcy dolarów. Dzisiaj to jest zaledwie 3800 dolców za kilogram, a ma być jeszcze taniej.
0: Tak, no jeszcze rok, góra dwa i okaże się, że taniej będzie polecieć w kosmos, niż spędzić tydzień w Mielnie. Brawo my! Lombard teraz, diamentowa kula, 13 minut po godzinie 7. To my, Słoneczna Brygada. Polecamy się.

0: Hunter and the Pleasure Company w radiu Złote Przeboje Hit Hunter, brytyjski wokalista. Słuchajcie, zanim założył zespół, to spędził bardzo dużo czasu na Jamajce, gdzie zgłębiał lokalną kulturę muzyczną. My też chętnie byśmy pozgłębiali lokalną kulturę muzyczną na Jamajce, nawet w zamian możemy obiecać, że żadnego zespołu nie założymy. To my, Słoneczna Brygada, 21 po 7.
1: Dzień dobry, w czwartkowy poranek wam mówimy. Jedna z dwóch naszych ukochanych dekad zabrzmi za chwilę w radiu Złote Przeboje z 82 The Stranglers, a wcześniej z 83 największy przebój zespołu Yes. Jakby to powiedział niegdysiejszy premier naszego kraju, Yes, Yes, Yes, tak wam zagramy.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Zapraszamy serdecznie. Bieszczady w sierpniu.
8: Stare, dobre małżeństwo na żywo. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej.
9: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00, godzina 20:00 i godzina 20:00.
8: Wojtek, Rysiek, Romek i Krzysiek znowu na jednej scenie.
10: Zapraszamy w Bieszczady w sierpniu do Majdanu.
8: Bilety na sdm-myszkowski.com.
11: Bieszczadzkie Anioły, Anioły Bieszczadzkie. Zapraszamy.
12: Gotowi na najbardziej czadową przygodę tego lata? Tajemnicza Solina zaprasza na niezwykłą podróż, podczas której odkryjesz baśniowy świat biesów i czadów. Zobacz spektakle artystyczne i weź udział w czadowej grze terenowej z nagrodami. Kolej linowa, wieża widokowa i rodzinny park rozrywki. Tajemnicza Solina. Wszystkie atrakcje w cenie biletu. Spędź wakacje w tajemniczej Solinie. Dowiedz się więcej i kup bilety na pklsolina.pl.
13: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
14: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: Cudowne, cudowne dźwięki sączą się z głośnika Radia Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Golden Brown, The Stranglers zagrali w Radiu Złote Przeboje. A teraz uwaga, zajrzymy do szatni piłkarskiej. Jak wiadomo, piłkarz może rzeźbić mięśnie, może zrobić sobie uda, może zrobić sobie łydki, ale jeden taki zrobił sobie brodę.
1: I to jak? Vinicius Junior, napastnik Realu Madryt i reprezentant Brazylii przy okazji, trafił do gabinetu medycyny estetycznej i uwaga, zrobił sobie harmonizację brody, czyli poprawę kształtu i kontury twarzy.
0: Tak, i tutaj chcieliśmy jakoś to śmiesznie spuentować, ale byłby to siłą rzeczy żart z brodą, a takich unikamy. A teraz będzie obecna na wielu meczach tegorocznego mundialu, no i też wykonawczyni oficjalnej piosenki dopiero co zakończonego mundialu, czyli Shakira w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. 27 minut zostało do 8:00.

0: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka. Sześciopaki lodów Marletto na patyku różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
11: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
12: Sponsorem programu jest Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
13: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: Mamy lato. Dzwońcie.
1: A w jakim temacie? Otóż niedawno zapowiedzieli zniesienie egzaminu na prawo jazdy na tak zwanym placu manewrowym. Kojarzycie, pamiętacie. A my pytamy, tak przy okazji, czego nigdy wy sami nie zapomnicie ze swojego egzaminu? 22, 4, 4 i 3, 0.
2: Przez cały kurs marnie szło mi parkowanie równoległe. Przychodzi dzień egzaminu, zaparkowałam ten samochód równolegle i podchodzi mój instruktor i mówi, patrz pan, na żyletę wjechała.
3: Mój egzamin 3 razy, bo oczywiście stres ogromny i za trzecim razem przejechałam na czerwonym świetle i stałam. A teraz jestem dobrym kierowcą. Pozdrawiam, Justyna.
4: Z mojego prawa jazdy, z egzaminu, nie zapomnę zapachu spalonego sprzęgła. Po prostu tak wcisłam sprzęgło razem z gazem, że nie orientowałam się nawet, że je spaliłam.
5: Jak to się mówi, do 3 razy sztuka, albo do 4, albo do 5. Czego nigdy nie zapomnicie ze swojego egzaminu? Za najlepsze wspomnienia wyślemy wam złotą kawę porannego programu ze Słoneczną Brygadą na pudełku. 22 4 4 i 3 0 to numer telefonu, adres mailowy poranek@złoteprzeboje.pl. 22 4 4 i 3 0.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: you forget about me. Simple Minds, doskonale się tego słucha. Sam środek lat 80. w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, za 4 minuty 8, a teraz szybko zaglądamy do studia wiadomości.
1: Gęsty, czarny dym nad północną częścią Warszawy. Płonie warsztat samochodowy, a także salon samochodowy. Szczegóły za chwilę w wiadomościach w radiu Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu było Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
1: Autopromocja.
2: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już jutro o 14.30.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Kochanie, napiłbym się kawy.
8: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
7: Kaśka. Złotą Wosebę.
8: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
9: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej ciebie.
10: Gotowi na najbardziej czadową przygodę tego lata? Tajemnicza Solina zaprasza na niezwykłą podróż, podczas której odkryjesz baśniowy świat biesów i czadów. Zobacz spektakle artystyczne i weź udział w czadowej grze terenowej z nagrodami. Kolej linowa, wieża widokowa i rodzinny park rozrywki. Tajemnicza Solina. Wszystkie atrakcje w cenie biletu. Spędź wakacje w tajemniczej Solinie. Dowiedz się więcej i kup bilety na pklsolina.pl.
11: Wyjeżdżasz na wakacje? Twój samochód też powinien się do nich przygotować. Sprawdź jego stan przed podróżą, odśwież klimatyzację, zabezpiecz podwozie przed korozją i przywróć blask lakierowi profesjonalnym detailingiem i wiele więcej. Niezależnie od tego, jakim samochodem jeździsz, zadbamy o niego kompleksowo, w ekspresowym tempie. Bez dopłaty za ekspres serwis. Serwis GG Auto Rzeszów, ulica Warszawska 94, telefon 178-607-0600.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w super cenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
13: Reklama. 23 lipca i to jest czwartek, mamy punktualnie godzinę 8. Michał Pierzchała przedstawi wiadomości radia Złote Przeboje.
14: Płonie salon samochodowy na warszawskim Targówku. Nad okolicą gęsty dym. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Alerty wydane dla większości kraju. Powszechnie stosowane sztuczne słodziki mogą się przyczyniać do szybszego starzenia mózgu. Trwa akcja gaśnicza pożaru warsztatu i połączonego z nim salonu samochodowego przy ulicy Krasnobrodzkiej na warszawskim Targówku. Na miejscu jest około 40 jednostek straży pożarnej. Nad okolicą unosi się wysoki słup czarnego dymu. Świadkowie opowiadali, że słyszeli wybuchy. Widać też dużo spalonych samochodów. Strażacy przyznają, że źródło ognia nie zostało jeszcze zlokalizowane. Ruch pojazdów na pobliskim odcinku trasy S8 odbywa się normalnie. W okolicy znajduje się kilka salonów samochodowych różnych marek. 14 województw z ostrzeżeniami przed burzami. Alerty wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Możliwe są silne opady deszczu i porywisty wiatr. Bez ostrzeżeń jedynie w południowo-zachodniej części kraju. O kilkadziesiąt groszy na litrze wzrosły ceny paliw na stacjach w ostatnim tygodniu, podaje serwis epetrol.pl. Cena 95-oktanowej benzyny jest obecnie na najwyższym poziomie od 2022 roku. Z kolei najszybciej w ostatnich dniach rosła cena oleju napędowego. Średnia cena teraz to 7,64 i jest jest to wzrost o 45 groszy w porównaniu z ubiegłym tygodniem. Powszechnie stosowane sztuczne słodziki mogą się przyczyniać do szybszego starzenia mózgu. Do takiego wniosku doszli naukowcy z Brazylii. Przez 8 lat badali prawie 13 tysięcy osób. Uczestnicy przeszli testy mierzące zdolności poznawcze na początku, w połowie oraz na koniec badania. Testy te mierzyły m.in. płynność wypowiedzi, przypominanie słów oraz szybkość przetwarzania informacji. Okazało się, że u osób spożywających największe ilości słodzików ogólna sprawność procesów myślowych i pamięci pogarszała się szybciej niż u osób spożywających ich najmniej. Naukowcy zaznaczają, żeby nie wyciągać jednak pochopnych wniosków, bo zbierane w badaniu informacje były przekazywane przez samych uczestników, a ponieważ ludzie mogą zapominać o spożytych produktach albo błędnie oceniać ich ilość, dane oparte na własnych deklaracjach mogą być niedoskonałe.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
16: Sponsorem programu jest Karbazar, ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
17: Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów, autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
2: Pogoda.
14: Czwartek będzie pochmurny z większymi przejaśnieniami. Przelotnie może padać deszcz, miejscami burze. Najwięcej opadów w rejonie Pomorza Wschodniego, Kujaw i północno-wschodniej Wielkopolski. Na termometrach w ciągu dnia od 14 stopni na północy do 22 stopni na krańcach południowo-wschodnich.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

8 wystąpi też sztuczna inteligencja, która robi się ostatnio tak wszędobylska, jak normalnie sąsiadka z naprzeciwka. Dzień dobry, w czwartkowy poranek gramy na to jak na lato i gramy Lady Punk, kryzysową narzeczoną. 4 po 8.

0: Ella, Ella nam śpiewała, nie, Ella, Ella tytułowa to Ella Fitzgerald, a śpiewała Franz Gall. Bardzo prosimy się nie pomylić, gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje, 12 minut po 8. Jak mówi piosenka, wesołe jest życie staruszka, a my wiemy jak dożyć naprawdę sędziwego wieku.
1: Naukowcy odkryli sekret stulatków. Dożycie tak pięknego wieku to nie tylko geny, dieta i aktywność, ale też konkretny rodzaj osobowości. Otóż 100 lat dożywają ludzie, którzy są otwarci na doświadczenia, zainteresowani nauką i próbowaniem nowych rzeczy.
0: Próbowaniem nowych rzeczy, czyli mamy szansę. My też ciągle próbujemy nowych rzeczy i mamy nadzieję, że przed setnymi urodzinami nie zamkną nas za to.
2: Tak, to prawda.
0: Tak, dziękuję. A teraz kawałek nie młody, a sexy. Right Set Fred w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Life is Life, Opus to był jeden z trzech najczęściej granych przebojów na stadionach zakończonego mundialu, a te dwa pozostałe to Seven Nation Army, White Stripes, a także Living on a Prayer Bon Jovi. I nie chwaląc się, w Radiu Złote Przeboje graliśmy takie przeboje, zanim to się stało modne.
1: Tak jest, gramy na to jak na lato, to my, Słoneczna Brygada, 20 minut po godzinie 8, a już za kilka minut pojawi się jakże skromny przy tych wielkich hitach kawałek Cykady na Cykladach, ale jeśli ktoś czeka na urlop, to będzie najpiękniejszy kawałek na świecie. Posłuchajcie koniecznie.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: O, pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwacyjna 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
7: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest
10: fresh! Reklama. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: Gramy lato. Dzwońcie.
1: Całkiem niedawno zapowiedzieli zniesienie zaliczania na placu na egzaminie naprawko, a my przez cały poranek pytaliśmy was, czego nigdy nie zapomnicie ze swojego egzaminu na prawo jazdy. Tak więc zapnijcie pasy, czas na podsumowanie.
2: Dzień dobry, zdawałem egzamin na wiekowej Ładzie Radzieckiej w centrum miasta w godzinach szczytu. Lewarek został w ręku. Ja spokojnie dojechałem do końca. Zatrzymałem się. Egzaminator pytał czoło i powiedział: dziękuję, zdałeś.
3: Ja egzamin na prawo jazdy miałem jeszcze wtedy, kiedy nie było w środku kamer w autach. I podczas egzaminu mój egzaminator po prostu usnął. Okazało się, że był na weselu i na poprawinach.
4: Cześć, ja ze swojego prawo jazdy egzaminu nie zapomnę. Koniec jazdy był, wjeżdżaliśmy już do Wordu i wylądował mi spadachroniarz na matce. Tak? Spadachroniarz, ale zdałem.
5: No pięknie. No to teraz wyląduje kawa na masce. Za ten ostatni głos szokujący, absolutnie. Wysyłamy złotą kawę naszej słonecznej brygady. A w związku z tym, że idzie ocieplenie, to jutro, uwaga, jutro zapytamy was o to, co można robić za parawanem.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Superstar, supergwiazda, to ja tę supergwiazdę przedstawię. Jamelia, Brytyjka. Tym numerem, właśnie tym numerem zdobyła sławę. To był największy numer na początku lat 2000, największy hit, przy którym całe wakacje wszyscy się bawili. I właśnie tak wam gramy. Gramy na to jak na lato. Słoneczna Brygada Radia, Złote Przeboje.
1: A za chwilę zagramy największe gwiazdy, supergwiazdy lat 80. z Odry, czyli jeden ma na imię Tomas, drugi Dieter. Posłuchajcie Modern Talking w Radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza w każdy piątek i sobotę od 18:00. Tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
3: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Z aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz jedynie 11,99.
6: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Dyskontowe Asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99 zł. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie. Polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
12: Słusznie. Od razu słyszę poprawy.
13: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
14: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
15: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
16: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
15: A, no i merci bardzo.
17: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to?

0: środku lat 80. Takie przeboje się komponowały. Modern Talking w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Środek lat 80. to były czasy, kiedy jeszcze się nie śniło o AI. Natomiast teraz będzie o tym, że obecnie świat dzieli się na tych, co korzystają z czata GPT i na tych, co się nie przyznają, że korzystają z czata GPT.
1: To prawda. Na przykład uczniowie i studenci korzystają przy pisaniu prac, a profesorowie korzystają przy sprawdzaniu prac.
0: Albo pracownicy pytają czata, jak merytorycznie poprosić o podwyżkę, a pracodawcy pytają czata, jak asertywnie odmówić podwyżki. I tak to się kręci. Za to my gramy na to jak na lato. Teraz przebój z latem w tytule Cruel Summer, Ace of Base w radiu Złote Przeboje. Za 7:09.

0: Summer Ace of Base. Takie wam właśnie serwujemy w porze śniadaniowej przeboje, gdyż gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje. Za 4 minuty 9, a teraz zaglądamy do studia wiadomości.
1: Ja bardzo się cieszę, że wspomniałeś, że mamy porę śniadaniową, bo ja po śniadaniu zaproponuję państwu deser. Deser taki sorbet. Lubicie, mam nadzieję.
2: Sorbet, lubimy sorbety.
1: Zmrówek.
0: Zmrówek. Zachęciłeś, namówiłeś.
1: Tak, naprawdę?
2: Szczegóły. Dodaje się wody i miesza, tak?
1: Szczegóły za chwilę w Radiu Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
1: No i co, Barbara, co?
0: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Płynu. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Autospektrum zaprasza do salonów w Krakowie, Rzeszowie, Tarnowie i Nowym Sączu. www.autospektrum.pl.
6: Że w sierpniu mam powiedzieć, tak?
7: Że w sierpniu, tak.
6: Okay. Zapraszamy. 14, 15, 16, Majdan.
7: Stacja kolejki wąskotorowej.
8: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. Schronisko Aniołów na terenie

0: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Zapraszamy serdecznie.
2: Gotowi na najbardziej czadową przygodę tego lata? Tajemnicza Solina zaprasza na niezwykłą podróż, podczas której odkryjesz baśniowy świat piesów i czadów. Zobacz spektakle artystyczne i weź udział w czadowej grze terenowej z nagrodami. Kolej linowa, wieża widokowa i rodzinny park rozrywki. Tajemnicza Solina. Wszystkie atrakcje w cenie biletu. Spędź wakacje w tajemniczej Solinie. Dowiedz się więcej i kup bilety na pklsolina.pl.
3: Wyjeżdżasz na wakacje? Twój samochód też powinien się do nich przygotować. Sprawdź jego stan przed podróżą, odśwież klimatyzację, zabezpiecz podwozie przed korozją i przywróć blask lakierowi profesjonalnym detailingiem i wiele więcej. Niezależnie od tego, jakim samochodem jeździsz. Zadbamy o niego kompleksowo, w ekspresowym tempie. Bez dopłaty za ekspres serwis. Serwis GG Auto Rzeszów, ulica Warszawska 94, telefon 178-607-0600. Reklama.
4: 23 lipca mamy dzisiaj, to jest czwartek, jest 9. Michał Pierzchała przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
5: Gęsty czarny dym nad północną Warszawą, duży pożar salonu samochodowego, wymiana używanych rzeczy przez internet, niebawem z miejską aplikacją. Właścicielowi ekskluzywnej restauracji grozi więzienie za deser z mrówek. Kłęby czarnego dymu unoszą się nad północną częścią Warszawy. Płoną magazyny i tereny warsztatów samochodowych przy ulicy Krasnobrodzkiej na Stołecznym Targówku. Na miejscu jest reporter Radia Złote Przeboje, Szymon Kępka. Powiedz, jak wygląda sytuacja?
6: W tej chwili trwa dogaszanie pożaru. Najważniejszą informacją jest to, że nie ma mowy o osobach poszkodowanych i rannych. Teren pożaru to jest nawet kilkaset metrów kwadratowych. Ogień strawił warsztat i magazyn z samochodami. Tutaj w okolicy pożaru są także salony samochodowe. Przyczyna pożaru nie jest znana. Świadkowie i pracownicy pobliskich warsztatów mówią także, że wewnątrz przechowywane były samochody elektryczne. Tej wersji na razie nie potwierdza straż pożarna pracująca nadal na miejscu.
5: Pobliska trasa S8 jest przejezdna. Co czwarty Polak zaciągający kredyt hipoteczny wynajmował wcześniej mieszkanie, wynika z badania wykonanego dla Oto Dom. Decyzja o zakupie wynikała z tego, że skończyła się umowa najmu albo osoby nie były zadowolone z warunków w wynajmowanym lokalu. Z badania wynika, że na decyzję zakupową coraz rzadziej wpływa zawarcie małżeństwa czy powiększenie rodziny, a coraz częściej motywacją jest przekonanie, że najem przestał być opłacalny albo nie odpowiada potrzebom. Jak zmniejszyć ilość śmieci? Problem istotny w całej Polsce, a próba znalezienia odpowiedzi nadchodzi z Gdańska. Powstanie miejska aplikacja, która będzie służyła mieszkańcom do przekazywania sobie nadających się do użytku rzeczy. Paweł Radzewicz.
7: Aplikacja ma sprawić, że gdańszczanie będą wyrzucali mniej rzeczy.
8: Od dawna nam się to marzy i teraz robimy kolejny krok.
7: Mówi Jędrzej Sieliwończyk z Urzędu Miasta.
8: Aplikacja jako skojarzy mieszkańców, którzy chcą się pozbyć przedmiotów, które są jeszcze sprawne, ale po prostu oni już ich nie chcą, z tymi mieszkańcami, którzy takich przedmiotów potrzebują.
7: Co więcej, za jej pośrednictwem będzie można sprawdzić, czy to, co pozornie jest do wyrzucenia, da się naprawić.
8: Cały szereg różnych przedmiotów możemy jeszcze naprawić. Czasami po prostu nawet nie jesteśmy świadomi tego, że one mogą jeszcze zostać zreperowane i posłużyć jeszcze albo nam, albo komuś innemu.
7: Gdańska aplikacja ma być gotowa w przyszłym roku.
5: I może w przyszłości będzie można z niej skorzystać także w innych miastach. Prokuratorzy w Korei Południowej zwrócili się do sądu o skazanie właściciela restauracji wyróżnionej gwiazdką Michelin na rok więzienia za podanie sorbetu z mrówkami. W Korei firmy mogą legalnie dodawać do żywności koniki polne i poczwarki jedwabników, ale nie mrówki. Śledczy deseru nie jedli, jedynie zobaczyli w mediach społecznościowych wzmiankę zamieszczoną przez pracownika ekskluzywnej restauracji o tym, że mrówkowy przysmak pojawił się w menu.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
10: Sponsorem audycji jest właściciel sklepu motocyklowego 4Biker Rzeszów, oferujący odzież i akcesoria dla motocyklistów.
9: Sport 30 sekund.
11: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Lech Poznań i Górnik Zabrze rozpoczęły walkę o Ligę Mistrzów, a dziś Raków Częstochowa i GKS Katowice rozpoczynają grę w kwalifikacjach do Ligi Konferencji. Dla zespołu z Częstochowy to piąte z rzędu podejście do europejskich rozgrywek. Raków podejmie dziś Valletta. Z kolei GKS zagra na wyjeździe z MŚK Żnin, dla zespołu z Katowic to powrót do europejskiej rywalizacji po 23 latach. Siatkarki Włoch i Brazylii awansowały do półfinału Ligi Narodów. Włoch

0: dni Polsce. Na termometrach w ciągu dnia od 17 stopni na północy do 22 na Podkarpaciu.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. Sponsorem programu było Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Obiady czwartkowe, wieczory literackie. Mamy piękne tradycje, które pozwalają dotrwać do dnia ostatniego.
3: I pierwszego jednocześnie, gdyż chodzi nam o piątek, a to tygodnia koniec i początek. No to gramy na to jak na lato i czekamy na ładną pogodę i na weekend. Bonnie M gramy. 5 po 9.

0: zbliża się weekend i zbliża się wyraźna poprawa pogody w Polsce. Sami przyznajcie, jak tu nie być happy, happy people. Tak jak śpiewał zespół Yazoo, happy people. 83 rok, tak wam gramy w radiu Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato, 12 minut po 9.
1: A za moment pojawi się grupa, która nie wiem, czy pamiętacie, ale w 90, którym to był roku,
0: trzecim?
1: Bodaj szóstym, wystąpiła jako support na lotnisku Bemowo przed koncertem Michaela Jacksona. Tak, formacja nieżywych schabów. Kto pamięta te wydarzenia, to potrafi używać nie tylko ekspresu do kawy, ale też młynka elektrycznego. Tak to było. W 95 roku panowie zagrali nam kawałek Lato i to był po prostu największy hit wakacyjny. Chyba ze wszystkich do tej pory, ale ze względu na pogodę i oczekiwania na tę lepszą, zagramy sobie, że ludzie pragną piękna. Tak? Zgadza się? No to gramy na to. Jak na lato.

0: Autopromocja.
1: Wakacje najlepiej smakują wtedy, gdy po prostu można się odprężyć.
2: Złapać oddech, zwolnić tempo.
3: I słuchać muzyki, którą dobrze znasz i lubisz.
4: Takiej, która poprawia humor od pierwszych dźwięków. Dlatego spędź ten dzień z nami.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
6: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
12: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: Ach, to tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
14: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
15: Znowu niespodzianka?
16: Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
17: Skąd ta pianek, kochanie?
16: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.

0: Jakie to przyjemne, jakie to miłe dźwięki. Gramy na to jak na lato. Grupa Labusz stworzona przez tego pana, który wymyślił Bonnie M. To się musiało udać. To jest Eurodance. Niemiecki Eurodance, a jaki przyjemny. I bardzo prosimy nie mylić z Labubu. Labubu to jest taki potworek koszmarek, a Labusz to jest coś bardzo miłego i fajnego. Tak wam gramy my, Słoneczna Brygada w 9:30.
1: I przy niemieckim rynku muzycznym pozostaniemy. Niemiecki zespół nazwie ATC za chwilę. ATC, co oznacza A Touch of Class, nie mylić z ATC Air Traffic Control, czyli systemem kontroli ruchu lotniczego. Chociaż trzeba przyznać, że jeden odlotowy przebój mają. Mają w swoim repertuarze i to jest ten przebój, Around the World. Gramy na to jak na lato w radiu Złote Przeboje. 9:30.

0: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka. Sześciopaki lodów Marletto na patyku różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Lusem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox. Tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
9: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
10: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A kostka masła Extra Farm Milk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz jedynie złoty 99 przy zakupie 3 sztuk.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
3: Panie Pascalu, no jakby to...
2: A widziała pani?
3: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
2: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
3: No i z darmową dostawą do sklepu.
4: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Reklama.

0: Gramy na to, jak na lato w Radiu Złote Przeboje zaśpiewał Lionel Richie, który obecnie jest w bardzo, bardzo bogatej trasie koncertowej razem z zespołem Earth, Wind & Fire. Od lipca do października zagrają jakieś 30 koncertów w Stanach, co jest dowodem na to, że artyści urodzeni w latach 40., 50. są jakby z innego materiału, z lepszego i zapomnieli przejść na emeryturę. A my już przechodzimy teraz w stan spoczynku.
1: Nikt nie liczy, przepraszam, że musi tak, że musi pracować, ale my to też nie liczymy, proszę Państwa, że odchodzimy, ale jutro się spotkamy, powiemy wam hello, jak ten Lionel wspomniany. Dziękujemy wam pięknie. Tomek Florkiewicz, Piotr Jaworski, Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje, a teraz Tomasz Brel będzie prowadził w kierunku lepszej pogody, podobno.
2: Dzień dobry, podobno. Słuchajcie, a propos planów emerytalnych, może się okazać ze względu na dziurę budżetową, że my też będziemy musieli być z innej gliny.
1: Okej. Okay. No to

Ależ ja to lubię. Zawsze powtarzam, że takie Złote Przeboje możecie usłyszeć tylko w jednym miejscu, w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę zaczynamy czwartkowe przedpołudnie pełne niespodzianek. Czy pogoda też szykuje niespodzianki, to sprawdzimy już za moment.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
2: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Bo w Media Expert taniej ma.
9: Media Expert. Wyprzedaż.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Reklama.
4: Czwartek, 23 lipca, dzisiaj w kalendarzu właśnie minęła 10, a to oznacza, że czas na sprawdzone wiadomości radia Złote Przeboje.
5: Wyceny procedur medycznych po nowemu. Powiem za chwilę, kto straci, a kto zyska. Strażacy opanowali zadymienie nad północną Warszawą po dużym pożarze. Niektóre modele sztucznej inteligencji wymknęły się spod kontroli. Posłuchajcie, co się wydarzyło. Michał Pierzchała. Wszystko wskazuje na to, że będą nowe wyceny części świadczeń medycznych. Niektóre są wycenione za wysoko, a inne zbyt nisko, przez co szpitale wybierają rentowne specjalizacje, a lekarze więcej na nich zarabiają. To ma się jednak zmienić po tym, jak premier zapowiedział, że nie będzie już procentowego wynagrodzenia od procedur medycznych. Agnieszka Wynarska.
6: Najbardziej dochodowa dla szpitali jest m.in. kardiologia i kardiochirurgia. Straty przynoszą z kolei oddziały wewnętrzne, gdzie najczęściej długo przebywają pacjenci starsi z wielochorobowością. Tłumaczy dyrektor szpitala uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy Jacek Kryś.
7: Nie może być tak, że faktycznie jedna specjalność ma przeszacowane procedury bardzo mocno, a druga niedoszacowane.
6: Wycena świadczeń powiązana jest z wynagrodzeniem lekarzy, bo otrzymują oni procent od wykonanej procedury. To ma się jednak zmienić, jak zapowiada Ministerstwo Zdrowia. Lekarze będą wynagradzani tylko za godzinę swojej pracy, a maksymalna stawka wyniesie 240 zł.
5: Strażacy dogaszają pożar salonu i warsztatu samochodowego na targu tuż przy trasie S8 w Warszawie. Nad ranem zaczęły palić się budynki przy ulicy Krasnobrodzkiej. Nikt nie został poszkodowany, ale dogaszanie potrwa jeszcze kilka godzin. Na miejscu jest Szymon Kępka.
8: Strażacy nadal pracują na gruzowisku warsztatu i pobliskich budynków. To jest spory teren, bo 80 na 40 metrów miał spalony budynek. Na miejscu pracuje kilkadziesiąt jednostek straży pożarnej, nawet 40-45, o tym mówią strażacy, ale teraz trwa już dogaszanie pożaru, chociaż źródła tego pożaru dotąd nie udało się ustalić. No, mówił o tym Łukasz Wujek z Państwowej Straży Pożarnej.
9: Na tą chwilę nie znamy przyczyn pożarów. Te przyczyny będzie ustalała policja.
8: Pracownicy hali, którzy przyszli dziś do warsztatu, są zaniepokojeni o swoje miejsce pracy.
10: Może jeszcze nie dociera tak do końca, co się stało.
11: Dzień wolny.
12: Myślę, że nie jeden.
10: Nawet dwie.
12: Miejsce pracy i miliony w tym, co tam stało.
8: Na miejscu pracują także jednostki chemiczne, które badają skład powietrza, ale zadymienie udało się już opanować.
5: Po kilku tygodniach zwłoki prezydent Karol Nawrocki przyjmie ślubowanie od sędziego Trybunału Konstytucyjnego profesora Sławomira Patyry. To konstytucjonalista z Lublina. Za rządów PiSu aktywnie walczył o przywrócenie praworządności. Na ślubowanie czeka od 11 czerwca. O tym, że odbędzie się ono w najbliższy wtorek, dowiedział się wczoraj wieczorem.
13: Ta wiadomość zastała mnie w bardzo specyficznych okolicznościach, ponieważ akurat odwiedziłem moją wnuczkę, która ma rok i 4 miesiące i jako dziadek przyjeżdżam przynajmniej raz albo dwa razy w tygodniu do mojej wnuczki, no i odbywam tam wachtę dziadkową. I właśnie tam. Od pana ministra Boguckiego usłyszałem zaproszenie na ślubowanie, które ma odbyć się we wtorek. To była krótka, kurtuazyjna rozmowa i właściwie do tego się ta rozmowa sprowadziła.
5: Z grupy legalnie wybranych sędziów tylko dwoje na razie złożyło ślubowanie wobec prezydenta. Na zaproszenie czeka jeszcze czworo sędziów. Do tej pory takie rzeczy działy się tylko w filmach. Niektóre modele sztucznej inteligencji wymknęły się spod kontroli. Stało się to podczas testów w kontrolowanym środowisku. AI-owi udało się wydostać, uzyskać dostęp do internetu i przeprowadzić atak hakerski.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
15: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi. Pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
4: Pogoda. Dzisiaj niestety sporo chmur, choć od czasu do czasu czekają nas większe przejaśnienia. Poza tym przelotne opady deszczu, miejscami burze lokalnie z gradem. Temperatura od 17 stopni w rejonie Koszalina, 21 w Trójmieście, 23 w Warszawie i Łodzi. Tyle samo w okolicach Wrocławia, Kraków, Rzeszów, Tarnów, 22.
14: Sponsorem audycji było GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
15: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
4: No, powiem tylko tyle. Patrząc na ostatnie prognozy, mam takie wrażenie, że pogoda jakoś tak nie może się zdecydować. Ale trzymajmy się myśli, że sierpień będzie piękny. Ja za to trzymam kciuki. Czwartkowe przedpołudnie w planach m.in. zespół Pet Shop Boys. Pojawi się najsłynniejszy doktor wśród artystów, czyli doktor Alban. No a teraz

Sunrise w Radiu Złote Przeboje. No nie do końca wiadomo, dlaczego oryginalny tytuł filmu, z którego pochodzi ten utwór, czyli Coyote Ugly, został przetłumaczony na Wygrane Marzenia. Ale nie pierwszy to przypadek i pewnie nie ostatni. Do dzisiaj też niektórzy zastanawiają się, co przyświecało autorom tytułu Wirujący Seks. Tak przed laty został przetłumaczony tytuł filmu Dirty Dancing, na którego ścieżkę dźwiękową zresztą na pewno dzisiaj zajrzymy. Czwartkowe przedpołudnie, tu Radio Złote Przeboje, teraz Pet Shop Boys.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16:30.
0: Autopromocja.

zespół Republika w Radiu Złote Przeboje. Zespół, który doczekał się kilka dni temu złotego medalu Zasłużony Kulturze. Medalu, który został wręczony w Jarocinie, gdzie zespół Republika dał pamiętny koncert w połowie lat 80. Czwartkowe przedpołudnie to Radio Złote Przeboje. Dzisiaj na pewno kolejny odcinek naszych wakacyjnych podróży. Podglądamy gwiazdy w trakcie urlopu, co ciekawego porabiają. No i czy mają jakieś ulubione, ukochane kierunki. Dzisiaj sporo niespodzianek. No a teraz muzycznie powędrujemy na Zanzibar, skąd pochodził Freddie Mercury. Gramy.

0: pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A boczek grillowy w marynacie klasycznej Czas na grill 300 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego wszystkie ogórki konserwowe kiszone i małosolne. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. A do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
4: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A polska papryka czerwona 7,99 za kilogram. Kaufland.
6: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
10: Magda, wszystko w porządku?
11: Przepraszam, migrena.
12: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
13: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
14: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
15: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.

No proszę bardzo, obiecałem i słowa dotrzymałem. Dirty Dancing w Radiu Złote Przeboje, czyli film, który liczy sobie już ponad 40 lat. Tak swoją drogą to fani zastanawiają się, ile prawdy jest w krążących plotkach, że trwają prace nad filmem Dirty Dancing 2. Jennifer Grey ma ponownie wystąpić, no powiem szczerze, bardzo jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Trzymam kciuki, żeby fani po premierze nie narzekali. O, czwartkowe przedpołudnie, tu Radio Złote Przeboje, a teraz podglądamy gwiazdy na urlopie. Wanda Kwietniewska z zespołu Wanda i Banda opowiadała nam wielokrotnie, że jej pasją są Mazury i każdy sezon tam spędza. No być może nawet spotkamy się w te wakacje, kto wie. Wanda i Banda teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: zespół Duran Duran, pięknie. Za chwilę sprawdzone wiadomości, Radio Złote Przywoje, na pewno też zerkniemy do prognoz, no tym bardziej, że pogoda szykuje nam chyba kolejną niespodziankę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dobrze rozpoczęty dzień to gwarancja uśmiechu na kolejne godziny. Dlatego nie ryzykuj. Postaw na wspólny poranek ze Słoneczną Brygadą Radia Złote Przewoje. Tylko oni potrafią poprawić nastrój, wywołać śmiech, powiedzieć o tym, co istotne i zamienić każdą chwilę w szczere złoto. Sprawdź to sam. Włącz Radio Złote Przeboje już jutro o 6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
8: Renault. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Autospektrum zaprasza do salonów w Krakowie, Rzeszowie, Tarnowie i Nowym Sączu. www.autospektrum.pl.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
0: Reklama.
12: To już prawie 11 czwartkowe przedpołudnie, przed nami 23 lipca w kalendarzu. Posłuchajmy teraz sprawdzonych wiadomości.
13: Po obywatelskim ujęciu na A1 kierowca wypuszczony, a teraz jednak zatrzymany. Synoptycy ostrzegają przed burzami w 14 województwach. Robert Lewandowski zadebiutował w barwach Chicago Fire. Nic specjalnego jednak nie pokazał. Michał Pierzchała. Pijany kierowca ujęty w weekend przez innych kierowców na autostradzie A1 i wypuszczony przez śledczych do domu tuż po przesłuchaniu, został jednak zatrzymany. Dziś ma usłyszeć zarzuty m.in. sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. 37-latek miał w sobotę prawie 3 promile alkoholu, a także 2 sądowe zakazy prowadzenia samochodów. W związku z brakiem jego zatrzymania tuż po tym zdarzeniu interweniował minister sprawiedliwości. Nieznacznie spadło bezrobocie, jak podał Główny Urząd Statystyczny. Obecnie wynosi 5,8%. Miesiące wcześniej było o 0,1 punktu procentowego wyższe. Bez pracy pozostaje około 900 tysięcy Polaków. SMS-owy alert RCB otrzymały osoby przebywające na terenie województwa podkarpackiego. To ostrzeżenie przed burzami, silnym wiatrem i opadami deszczu. To właśnie na Podkarpaciu mogą być one najintensywniejsze. A jak już wcześniej podawaliśmy, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 14 województw. Bez alertów jedynie na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny apeluje o dokładne sprawdzanie pojazdów i dokumentów przed wakacyjnym wyjazdem i wcale nie chodzi tylko o samochody. To na przykład hulajnogi elektryczne, których w Polsce można używać bez większych wymogów, a za granicą zasady są już inne. Na czym to polega? Na przykładzie Niemiec pokazuje Damian Ziomber, rzecznik funduszu.
14: Załóżmy, że sobie wziąłem na przyczepę, mam większy samochód, podjeżdżam sobie, niech będzie Świnoujście i przejeżdżam tym czymś ścieżką rowerową. I mam po drodze dwa przypadki. Pierwszy, polski patrol policji, a za moment po drugiej stronie, no bo ścieżka rowerowa tak naprawdę przejeżdżamy sobie, strefa Schengen i tak dalej, okazuje się, że mam kłopot. Bo zarówno polski policjant, jak i jego niemiecki kolega po drugiej stronie granicy zatrzymuje i mówi, ale zaraz, zaraz, poproszę, gdzie jest rejestracja do tego, uprawnienia do prowadzenia tego i mało tego, ubezpieczenie OC. I wtedy możemy sobie napytać biedy.
13: Przed wyjazdem poza Polskę niezbędne są też papierowe dokumenty samochodu. Cyfrowa wersja w aplikacji mObywatel nie wystarczy. Robert Lewandowski zadebiutował w barwach Chicago Fire. Nic specjalnego jednak nie pokazał. Zagrał niewiele, ponad godzinę. Gola nie strzelił, a jego zespół przegrał w Miami z Interem 2-3. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
15: 63 minuty na boisku, jeden strzał zablokowany przez obrońcę i zmiana. Tak wyglądał debiut Roberta Lewandowskiego. Imponujący nie był, ale nie miał prawa po tak krótkim czasie, mówił kapitan reprezentacji w rozmowie z polskimi dziennikarzami.
16: Wszystko po kolei, no też w piłce nożnej, nic z dnia na dzień, czy tam z tego dnia na tydzień nic się nie tworzy. Gdzieś trochę tego czasu na pewno będzie potrzeba, żeby się wkomponować. Dla mnie też taki pierwszy mecz fizycznie przede wszystkim było takie przepalenie tego, co się w ostatnim czasie trenowało.
15: Lewandowski w pomeczowej rozmowie udostępnionej przez portal WP Sportowe Fakty nie ukrywał, że wyzwaniem była dla niego pogoda na Florydzie.
16: W takich warunkach się rzadko kiedy gra, więc akurat pod tym względem to taki okres adaptacji do warunków też dzisiaj był i przebiegł.
15: Chicago przegrało w Miami 2-3, ale już w niedzielę będzie się mogło odkuć, bo zagra na wyjeździe z New York City FC.
13: Będziemy oglądać i relacjonować.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Dzisiaj chyba od upałów będziemy odpoczywać. Od 17 stopni w rejonie Koszalina do 21 w Trójmieście, 23 w Warszawie i Łodzi. Tyle samo będzie w okolicach Wrocławia. Kraków, Rzeszów, Tarnów 22. I niestety sporo chmur, choć od czasu do czasu czekają nas przejaśnienia. Poza tym przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. No, prognoza pogody jest taka, że nawet się nie chce jej czytać. Jeżeli chodzi o deszcz, no to czeka nas też prawdziwy deszcz złotych przybojów. Największych hity lat 80. i 90. tylko u nas. Gramy na to jak na lato. Krzysztof Krawczyk razem z Goranem Bregowiczem są w planach. Pojawi się też dowód na to, że podróże kształcą. O tym za kilka minut. No a teraz jeden z największych złotych przybojów końca lat 80. Fancy Flames of Love.

Fani Eros Ramazzottiego doskonale bawili się na jego koncercie nie tak dawno w Krakowie. No, byliśmy tam obecni i było absolutnie wspaniale. Koncertowe lato w Radiu Złote Przeboje trwa w najlepsze. To już za nieco ponad tydzień koncert, na który fani Beaty Kozidrak czekają niecierpliwie, czyli koncert Zakochana w Lublinie. Beata Kozidrak marzyła od dziecka, żeby wystąpić na tamtejszym zamku. No i wygląda na to, że uda się to marzenie zrealizować. Dobra wiadomość jest taka, że na pewno tam będziemy i nie ostatni to koncert, na który będziemy się zapraszać. W sierpniu OMD, bilety na pewno będą. Teraz Donna Lewis w Radiu Złote Przeboje.

Phil Collins w jednym z niedawnych wywiadów powiedział zdanie, które fanów wprawiło w osłupienie, no i też wypełniło ich nadzieją. Pytany o swój ewentualny powrót na scenę powiedział: nie wydaje mi się, żeby to doszło do skutku, ale myślę o tym, bo dawno nie byłem w lepszej formie. No to by było coś, trzymamy kciuki w takim razie. Czwartkowe popołudnie, teraz Mike Oldfield i Maggie Reilly, z którą jakiś czas temu udało nam się porozmawiać. Na pytanie, czy wciąż odczuwa tremę po wielu latach, powiedziała mi, że dawniej owszem tak, ale uświadomiłam sobie jakiś czas temu, że przecież ludzie, którzy przychodzą na mój koncert, przychodzą tu dla mnie. No sama prawda, gramy na to jak na lato. Maggie Reilly, Mike Oldfield, teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: najważniejsza.
1: Autopromocja.
2: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza w każdy piątek i sobotę od 18:00. Tylko w Radiu Złote Przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka. Sześciopaki lodów Marletto na patyku, różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze. I ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie. A co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Uff, ale gorąco.
9: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czeka plaża z widokiem na Tatry i cykl eventów dla całych rodzin. Sport, gry oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
10: No to kolejam na Gubałówkę i bawimy się, hurra!
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Gabinet masażu, słucham.
19: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
18: O, cześć, a co się dzieje?
19: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
18: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
19: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
18: Kochana, sam go stosuję.
20: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
21: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
22: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.

0: Pięknie, Donna Summer w Radiu Złote Przeboje, wcześniej Magma i Aisha, piosenka, która jest coverem i co ciekawe piosenka, która została przywieziona z wakacji.
1: Ona rzeczywiście była po mojej wakacyjnej przygodzie w ciepłych krajach, gdzie po prostu byłem katowany przez 3 dni. W związku z tym przyjechałem z tą piosenką w głowie, okazało się, że w Polsce jest totalnie nieznana, no i stwierdziliśmy, że trzeba to zrobić.
0: No i zrobili i zaczął się prawdziwy szał, każda dziewczyna w Polsce chciała mieć na imię Aisha. Kilku nawet się udało, sprawdzałem ponoć w 2019 roku 250 pań o imieniu Aisha mieszkało w Polsce, a w 2026 jest to już ponad 460. Co może oznaczać, że Aisha w dalszym ciągu jest złotym przebojem. Proszę bardzo. Krzysztof Krawczyk i Goran Bregowicz teraz. Dam

0: No nie będę ukrywał, że z pewną taką nieśmiałością zaglądam do prognoz. Na razie powiem tylko tyle. Od upałów odpoczywamy. Jak będzie wyglądało czwartkowe popołudnie, jeżeli chodzi o pogodę? O tym za chwilę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Magda, wszystko w porządku?
1: Przepraszam, migrena.
2: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
0: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
3: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Gotowi na najbardziej czadową przygodę tego lata? Tajemnicza Solina zaprasza na niezwykłą podróż, podczas której odkryjesz baśniowy świat biesów i czadów. Zobacz spektakle artystyczne i weź udział w czadowej grze terenowej z nagrodami. Kolej linowa, wieża widokowa i rodzinny park rozrywki. Tajemnicza Solina. Wszystkie atrakcje w cenie biletu. Spędź wakacje w tajemniczej Solinie. Dowiedz się więcej i kup bilety na pklsolina.pl.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Reklama.
11: Słuchacie Radia Złote Przeboje w kalendarzu czwartek, 23 dzień lipca. Czas na sprawdzone wiadomości.
12: Zatrzymanie po kilkunastu latach od zbrodni z użyciem nowoczesnych technik. Co dalej z PiS-em? W południe rozmowa Kaczyński-Morawiecki, a potem kilka rad dla kierowców wybierających się na zagraniczny urlop. Miriam Lipińska. Największa kryminalna zagadka Gdyni ostatnich lat rozwikłana. Po 15 latach udało się złapać podejrzanego o zabójstwo 13-letniej Izy, zamordowanej w sierpniu 2011 roku. To 37-letni Michał S. z Gdyni, mąż i ojciec dwójki dzieci. Mężczyzna przyznał się do winy i trafił do aresztu. Udało się go zidentyfikować dzięki temu, że jeden z jego krewnych oddał próbkę swojego DNA do ogólnodostępnej bazy danych. Próbka okazała się podobna do tej pobranej z ciała ofiary. Biegli i policjanci, wyszukując kolejnych krewnych, dotarli do sprawcy. Mówi Mariusz Marciniak z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.
13: To pierwsza sprawa z zakresu genealogii genetycznej zastosowana w polskim wymiarze sprawiedliwości, natomiast w Stanach Zjednoczonych i w Europie to profilowanie sprawców w oparciu o genealogię genetyczną jest już normą. U nas my tę normę tworzymy, jesteśmy prekursorami.
12: Iza została zamordowana, gdy wracała z przystanku autobusowego do domu mało uczęszczaną ścieżką. Zbrodnia miała motyw seksualny. W siedzibie PiS-u powinno właśnie ruszać spotkanie ostatniej szansy. Rozmowa Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim ma zażegnać wewnątrzpartyjny kryzys, a dziś o północy mija termin ultimatum, jakie prezes postawił Morawieckiemu i członkom jego stowarzyszenia. Albo partia, albo stowarzyszenie. Nie zgadzamy się z taką alternatywą, mówią Robert Gontarz i Piotr Miller z PiS-u.
14: Chcemy pozostać w Prawie i Sprawiedliwości. Chcemy tworzyć dwa plusa, które będą prężnie oddychały, żeby nasza partia już wkrótce mogła wygrać z Donaldem Tuskiem. Tylko niestety ktoś stwierdził, że zamiast dwóch płuc potrzebna jest jedna pięść.
15: Możemy też trochę się różnić wewnątrz obozu politycznego. Jedność nie musi oznaczać jednolitość.
12: Ze stowarzyszenia nie mają zamiaru wypisywać się też m.in. Michał Dworczyk i Łukasz Kmita. Tyle o próbach gaszenia pożaru w PiS-ie. Udało się już natomiast ugasić pożar warsztatu i połączonego z nim salonu samochodowego na warszawskim Targówku. Strażacy przekazali, że spalił się właściwie cały obiekt i kilkanaście samochodów, ale nie ma osób poszkodowanych. Do pożaru doszło dziś, wcześnie rano. Jego przyczyny nie są na razie znane. Plastikowe prawo jazdy, wydrukowana polisa OC i dowód rejestracyjny to niezbędnik kierowcy przed wakacyjnym wyjazdem poza Polskę, przypomina Damian Ziomber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
16: Nie ruszamy w drogę pojazdem, co do którego nie ma ważnego OC, ubezpieczenia OC komunikacyjnego, bo to oznacza kłopoty.
12: A jeśli ruszamy poza Europę, warto też pamiętać o międzynarodowym prawie jazdy. Taki dokument, oprócz polskiego prawa jazdy, przyda się w Turcji, Serbii, Czarnogórze czy Kosowie. Urodzona niedawno niedawno w warszawskim zoo, samiczka jednego z najmniejszych jeleni świata, Pudu Południowego, ma już imię. Zdecydowali internauci, którzy wybrali wdzięczne imię Sasanka. W głosowaniu, jak podał ogród, wzięła udział rekordowa liczba, prawie 50 tysięcy osób, a post poniósł się aż do 4 milionów fanów na całym świecie.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
17: Dzisiaj niestety sporo chmur, choć od czasu do czasu czekają nas przejaśnienia. Poza tym przelotne opady deszczu, miejscami burze lokalnie z gradem. Temperatura od 17 stopni w rejonie Koszalina, 21 w Trójmieście, 23 w Warszawie i Łodzi. Tyle samo w okolicach Wrocławia, w Krakowie, Rzeszowie i Tarnowie 22. No, na szczęście niezależnie od pogody, prognozy muzyczne u nas zawsze dopisują, u nas zawsze świeci słońce. Gramy na to jak na lato, za moment pojawi się m.in. Urszula, w planach też Mike and the Mechanics. No a teraz wielka, nieobecna Bonnie Tyler w Radiu Złote Przeboje.

To się nazywa klasyka przez duże K. Gramy na to jak na lato. Mike and the Mechanics w Radiu Złote Przyboje. Za kilkanaście minut na pewno będziemy podglądać gwiazdy na wakacjach. No bo w końcu obiecałem, że trochę w poszukiwaniu natchnienia sprawdzimy, jak gorąco

0: gorące wakacyjne miesiące spędzają nasi ulubieni artyści. Niektórzy są w pracy, no bo w końcu wakacje to okres żniw, jak to mawiają, żniw muzycznych, ale niektórzy po prostu stwierdzają, a zrobię sobie wolne i pojadę gdzieś daleko. Gwiazdy na wakacjach. Za chwilę przekonacie się, że niektórzy artyści jeżdżą na wakacje dokładnie tam, gdzie my. Bill Withers teraz w Radiu Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
1: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99 zł. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnes i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnes to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnes w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnes ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Zapraszamy serdecznie. Bieszczady w sierpniu.
8: Stare dobre małżeństwo na żywo. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej.
9: 14, 15, 16 sierpnia. Godzina 20.00. Godzina 20.00. I godzina 20.00.
8: Wojtek, Rysiek, Romek i Krzysiek znowu na jednej scenie.
10: Zapraszamy w Bieszczady w sierpniu do Majdanu.
8: Bilety na sdm-myszkowski.com.
11: Bieszczadzkie Anioły, Anioły Bieszczadzkie. Zapraszamy.
12: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
13: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
12: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
15: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
16: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
17: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze.

zawarte. Do tego lody familijne Grydzan od 900 do 1100 ml. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie produkty CIF i Domestos. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka. Codziennie.

Beyoncé w Radiu Złote Przeboje. Pewnie niektórzy zastanawiają się, gdzie najczęściej Beyoncé jeździ na wakacje. No słuchajcie, sprawdziłem przed momentem i wygląda na to, że są całkiem spore szanse, że Beyoncé będzie można spotkać. Może nawet w te wakacje. Bo tak, ponoć najczęściej odwiedzanym przez Beyoncé miejscem jest Morze Śródziemne, a szczególnie włoskie wybrzeże Amalfi, a także Sardynia i Capri. Lubi pojawiać się we Włoszech nad jeziorem Como i nad Lazurowym Wybrzeżem. No kto wie, być może Beyoncé spotkamy w czwartkowe popołudnie, teraz No Mercy, a za kilka minut sprawdzimy, jak wam poszło w zabawie Zabierz Złote na wakacje.

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od złoty 39 za sztukę, a kalendarz szkolny do planowania nauki od 7,99 za sztukę. Pełną ofertę znajdziesz na biedronka.pl. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
7: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
8: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
6: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
9: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 60% na wybrane krzesła biurowe. Oferta ważna od 22 lipca do 9 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
11: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
12: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
15: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
16: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski SA. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
17: Gotowi na najbardziej czadową przygodę tego lata? Tajemnicza Solina zaprasza na niezwykłą podróż, podczas której odkryjesz baśniowy świat biesów i czadów. Zobacz spektakle artystyczne i weź udział w czadowej grze terenowej z nagrodami. Kolej linowa, wieża widokowa i rodzinny park rozrywki. Tajemnicza Solina. Wszystkie atrakcje w cenie biletu. Spędź wakacje w tajemniczej Solinie. Dowiedz się więcej i kup bilety na pklsolina.pl.
18: Już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
20: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.

0: Pomaluj mój świat i zespół 2 plus 1. No trudno w to uwierzyć, ale to było ponad 50 lat temu. I jeżeli chodzi o malowanie świata, to najlepiej wziąć sprawę w swoje ręce i samemu sobie pomalować. No nie ma co ukrywać, że wakacje to jest czas, kiedy bierzemy się bardzo często za remonty. Gdyby, moi drodzy, brakowało budżetu, to oczywiście w Radiu Złote Przeboje jest szansa na jego podreperowanie. Zabawa Zabierz Złote na Wakacje. Pieniędzy, które w tym konkursie zdobywacie, wcale nie trzeba wydać na wakacje. Można na remont. Nikt tego nie sprawdza.
1: Julita z Złowicza, policzmy twoją wygraną. Miałaś stówę na początku, dwie poprawne odpowiedzi, czyli wygrywasz 700 zł na wakacyjne przyjemności. Brawo dla ciebie. I jeszcze limitowany, ekskluzywny ręcznik plażowy dokładamy na pamiątkę.
2: Bardzo dziękuję.
3: Dobrze jest? Dobrze?
2: Bardzo dobrze.
0: Moi drodzy, zapraszam w takim razie gorąco. Jak można dołączyć do zabawy? Nic prostszego, złoteprzeboje.pl. Teraz Helen Oates w Radiu Złote Przeboje.

I tak właśnie brzmiała połowa lat 90. M-People w radiu Złote Przeboje. Czy w prognozach widać tak zwane światełko w tunelu, to na pewno sprawdzimy już za chwilę. Wcześniej wiadomości radia Złote Przeboje o 13.00.

0: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
1: Mm-hmm.
0: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
1: Oh.
0: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
2: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: Magda, wszystko w porządku?
9: Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
12: Reklama. W kalendarzu 23 lipca, czwartek, właśnie minęła 13, a to oznacza, że pora na sprawdzone wiadomości.
13: Uwaga na burzę, zagrzmi w 13 województwach. Koniec procesu lekarzy w sprawie śmierci ojca Zbigniewa Ziobry. Oferowali w sieci przeprowadzanie ataków hakerskich. Najmłodszy ma 12 lat. Miriam Lipińska. Synoptycy znów ostrzegają przed burzami. Zagrzmi na północy i w całej wschodniej połowie Polski. Alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą Pomorza, Warmii i Mazur, Podlasia, Mazowsza, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, Śląska, województwa świętokrzyskiego, a także części województw łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. W czasie burz może spaść do 30 mm deszczu. W leczeniu ojca Zbigniewa Ziobry były błędy, które doprowadziły do nieumyślnego narażenia go na niebezpieczeństwo utraty życia, tak stwierdził krakowski sąd i prawomocnie zakończył trwający 20 lat proces w tej sprawie. Oskarżeni byli w nim czterej lekarze ze Szpitala Uniwersyteckiego. Kluczowa okazała się opinia biegłych z Lozanny, zamówiona przez rodzinę zmarłego. Sąd uchylił dzisiaj wyrok uniewinniający wobec jednego z lekarzy, ale jednocześnie umorzył postępowanie z powodu przedawnienia. Uznał, że główny oskarżony, profesor Dariusz D., źle wybrał metodę leczenia tzw. dusznicy. Zamiast wykonać tzw. bypass tętnic, poszerzył je, wszczepiając do nich stenty. To doprowadziło do zakrzepicy i śmierci. O tych błędach uczą się już studenci medycyny, komentował po wyroku pełnomocnik rodziny Ziobrów, mecenas Krzysztof Nosek.
14: Rodzina zmarłego pacjenta ma tą satysfakcję, iż wielu chorych uniknęło losu Jerzego Ziobry. To też jest to moralne zwycięstwo.
13: W sądzie na ogłoszeniu wyroku nie było wdowy po zmarłym, ani jego synów Zbigniewa i Witolda. Nastolatkowie oferowali w internecie przeprowadzanie ataków hakerskich. 9-osobową grupę namierzyli w internecie funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Nastolatkowie mają od 12 do 16 lat. Swoje usługi promowali m.in. na portalach społecznościowych. Funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. 13 komputerów, 9 telefonów komórkowych i nośniki danych, które będą teraz analizować. A nastoletnimi hakerami zajmie się sąd rodzinny. 38-letni Ukrainiec, który w poniedziałek wrzucił plecak na torowisko na stacji metra Centrum w Warszawie, został deportowany na Ukrainę, poinformowała Straż Graniczna. Mężczyzna ma też 10-letni zakaz wjazdu do Polski i strefy Schengen. Z powodu incydentu w poniedziałek w godzinach popołudniowego szczytu metro kursowało w pętlach. I jeszcze sport. Kibice wybrali swoją drużynę marzeń. FIFA opublikowała najlepszą jedenastkę zakończonych w niedzielę Mistrzostw Świata. Są na niej największe gwiazdy turnieju, ale jest też jedna bardzo duża niespodzianka. Michał Waszkiewicz.
15: Tym niespodziewanym nazwiskiem jest Wozinia, czyli bramkarz reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka. 40-latek,
1: który od kilku miesięcy pozostaje bez klubu, bronił fantastycznie, ale przecież hiszpański golkiper Unai Simon wpuścił w całym turnieju tylko jednego gola i pobił rekord w liczbie minut bez puszczonej bramki. Nie było to jednak tak romantyczne jak występ szerzej nieznanego Vozini, który zebrał aż 40% głosów spośród wszystkich bramkarzy. Co do pozostałych wyborów kibiców, to trudno się sprzeczać. Zespołu Hiszpanii, która wywalczyła tytuł, wybrano Pedro Porro i Marka Cucurella oraz Rodriego. Z zespołu finalistów Argentyny kibice wskazali dwóch piłkarzy, Lisandro Martineza i Leo Messiego. Drużynę marzeń uzupełniło trzech Francuzów: Dayot Upamecano, Michael Olise i król strzelców w turnieju Kylian Mbappé,
13: a także Anglik Jude Bellingham i Norwek Erling Haaland.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
17: Sponsorem audycji jest właściciel sklepu motocyklowego 4Biker Rzeszów, oferujący odzież i akcesoria dla motocyklistów.
16: Pogoda.
12: Póki co w prognozach niestety niewiele się zmienia. Czwartek pochmurny, choć od czasu do czasu czekają nas przejaśnienia. Poza tym przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 17 stopni w rejonie Koszalina, 21 w Trójmieście, 23 w Warszawie i Łodzi, tyle samo w okolicach Wrocławia. Kraków, Rzeszów i Tarnów, tu 22.
16: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
17: Sponsorem audycji był właściciel salonu motocyklowego Royal Enfield w Rzeszowie, autoryzowany dealer motocykli klasycznych na terenie Podkarpacia.
12: O tej porze, czy to w pracy, czy na urlopie, no to przydałaby się już druga kawa, czemu by nie, albo nawet i trzecia, zwłaszcza w pracy, prawda? Powiem tylko tyle, jeżeli czujecie nagłą, niepohamowaną ochotę na kawę, no to nie jesteście w tym osamotnieni i udowodnię to już za chwilę. Muzycznie też pięknie Michael Jackson, za kilka minut Wilki, a teraz coś, co może być nawet lepsze niż kawa. Snap.

Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. No a ja obiecałem dowody na to, że dobra kawa nie jest zła. Podobno statystycznie w Polsce pijemy 3 kawy dziennie, to znaczy ci, którzy piją oczywiście. Także jeżeli jeszcze nie wypiliście 3 kawy, no to nie ma na co czekać. A tak swoją drogą, no to na całym świecie wypija się 2 miliardy filiżanek dziennie. Podobno najwięcej pije się w Finlandii. Kawy oczywiście. 12 kg rocznie na osobę. Nas nie ma nawet w pierwszej 20 krajów o największym spożyciu kawy. Proszę bardzo, Chorwacja na miejscu 19, 5 kg kawy na osobę. No to pewnie ten 1 000 000 turystów z Polski został policzony.

0: Autopromocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już jutro o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
5: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
6: To pewne,

twoja Biedronka oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Do tego zlady tradycyjne i szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram.

Irene Cara w Radiu Złote Przeboje w czwartkowe popołudnie. Za chwilę Enrique Iglesias, czyli słynny syn jeszcze słynniejszego ojca, Julio Iglesiasa. Tak, przy okazji Julio Iglesiasa to przypomniała mi się historia sprzed kilku lat, jak to dzwoniliśmy do Julio w sprawie umówionego wywiadu. Wywiad się udał, chociaż nie od razu, bo był problem z zasięgiem. Julio Iglesias tłumaczył się, że bardzo przeprasza, ale jest w tym momencie na jachcie. No i tak wygląda życie gwiazd. Enrique Iglesias teraz w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę sprawdzimy, co ciekawego ma dla was Jerzy Telesiński dzisiaj po południu w Radiu Złote Przeboje.

0: po okazję.
1: I latają po winogrona jasne w supercenie. Tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
2: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
8: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
9: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra, tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99, a polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
13: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze, bo teraz wszystkie kawy marki MK Cafe w promocji druga aż 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
14: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
15: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
16: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
19: No i co, Barbara, co?
18: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
20: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
21: Bo w Media

0: No takie wspaniałości to tylko u nas. Największe przeboje lat 80. i 90. Don't cry tonight w Radiu Złote Przeboje. Aż Jerzy się zasłuchał. Dzień dobry.
1: Ja się zasłuchałem, dlatego że jak gdzieś w środku ciągle jestem takim trochę urojonym Włochem, który wyskakuje na scenę w Sanremo w 82 roku i te wszystkie panie i jakieś fajne Alfa Romeo. Chyba mógłbym, a może i byłem w poprzednim wcieleniu. Kto to wie, no. No ale takich emocji będziemy wam dostarczać. Będziemy sobie wspominać, przypominać najcudowniejsze czasy w naszym życiu i co też nam w tle grało w tym czasie. Taka Sonic na przykład gdzieś w okolicach mojej matury, to tak właśnie śpiewała. O, proszę.
0: Proszę, proszę. Sanremo, Funky, Alfa Romeo. No ja nie wiem, co ja mam powiedzieć.
1: Powiedz, że wpadniesz tu jutro.
0: Jutro.
1: Cześć.

0: Love Really Hurts Without You. Tak przepięknie w Radiu Złote Przeboje zaśpiewał Billy Ocean, a u nas już za chwilę tylko sprawdzone wiadomości o 14. Po 15 latach od zbrodni największa kryminalna zagadka Gdyni została rozwikłana. Szczegóły za chwilę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: caută promoția.
1: Wakacyjny dzień.
2: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
3: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
0: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
3: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
1: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
9: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Bo w Media Ekspert taniej masz.
11: Media Expert. Wyprzeda.

0: Lekkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Reklama.
5: Mamy czwartek, jest 23 lipca. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Zapraszam na wiadomości.
6: Największa kryminalna zagadka Gdyni ostatnich lat rozwiązana. Katastrofa śmigłowca w Czechach. Nie żyje co najmniej jedna osoba. Składy peletu świecą pustkami, a ceny rosną. Miriam Lipińska. Po 15 latach od zbrodni policja zatrzymała podejrzanego o zabójstwo 13-letniej Izy z Gdyni. Udało się go wytypować m.in. dzięki pionierskiemu zastosowaniu w śledztwie metody genealogii genetycznej. W bazach DNA służących do typowania krewnych znalazł się ktoś z rodziny sprawcy. Od niego, po nitce do kłębka, śledczy doszli do podejrzanego. Jak się okazało, sprawca był niemal sąsiadem swojej ofiary, mówi prokurator Mariusz Marciniak.
7: Mieszkał na tej samej dzielnicy, w której mieszkała Izabela. Nie wiem, czy się znali. Wiem, że łączyło ich plus minus 500 metrów. To wszystko była ta jedna okolica.
6: Mężczyzna nigdy nie był notowany przez policję. W czasie zabójstwa był studentem. Teraz to ustatkowany mąż i ojciec dwojga dzieci. Przyznał się do winy, grozi mu nawet dożywocie. Rozmowy ostatniej szansy Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego w siedzibie PiS. Stawką jest jedność partii, bo dziś o północy mija ultimatum, jakie prezes postawił Morawieckiemu i członkom jego stowarzyszenia. Muszą wybrać stowarzyszenie czy partia. Część posłów wybierać jednak nie chce. Piotr Miller przekonuje, że różnorodność nie rozbije jedności PiSu.
8: Możemy też trochę się różnić wewnątrz obozu politycznego, ponieważ uważam, że jednak mimo wszystko łączy nas jakiś podstawowy wzór wartości. Jedność nie musi oznaczać jednolitości.
6: Wewnętrznym sporom w PiSie przyglądają się polityczni konkurenci. Szef MSZ Radosław Sikorski stwierdził uszczypliwie, że co prawda nigdy w PiSie nie był, ale kocha PiS tak bardzo, że chciałby, aby były co najmniej dwa. Katastrofa śmigłowca na południu Czech. Maszyna z 5 żołnierzami na pokładzie rozbiła się na terenie bazy lotniczej. Ratownicy podali, że zginęła co najmniej jedna osoba. Wracamy do kraju. Brakuje peletu, a jego ceny cały czas rosną. Powodów jest kilka. Długa, mroźna zima, która wyczyściła zapasy, a do tego coraz więcej osób już teraz chce zabezpieczyć się przed kolejnym sezonem grzewczym. Przybywa też domów z kotłami na pelet, a produkcja nie nadąża za potrzebami rynku. Na pelet trzeba czekać nawet kilka tygodni, a w niektórych składach listy oczekujących sięgają już początku zimy. Cena wzrosła o 30%, mówi sprzedawca Łukasz Chorbacz.
9: W tej chwili jesteśmy już powyżej 2000, często widzi się już ceny nawet w granicach 2500 za tonę.
6: Na razie nie wiadomo, kiedy ceny spadną. Firmy ratują się importem z zagranicy. Chłodne lato to nie anomalia, mówią eksperci. Najcieplej jest dziś w Rzeszowie, gdzie temperatury wskazują 20 stopni Celsjusza, do tego w większości kraju pada deszcz. Mamy teraz pogodę, jaka była w okresie wakacyjnym w latach 90. Mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
10: Nie jest wcale zimno, bo chociaż ostatnie lata przyzwyczaiły nas do skrajnych upałów, jest po prostu normalnie. To jest klimat Polski, którym takie powietrze dość chłodne, północne, ono po prostu od czasu do czasu do nas wpływa.
6: Wysokie temperatury mają wrócić już w ten weekend.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Trzeba dzisiaj uważać na burze. Te mogą pojawiać się głównie we wschodniej połowie Polski i na północy, a na termometrach od 17 stopni na Pomorzu do 21 na Podkarpaciu. Najcieplej dzisiaj w okolicach Rzeszowa i Przemyśla. 1000 złotych do wygrania. Jerzy Telesiński, za chwilę szczegóły zabawy. Zabierz złote na wakacje, a przecież każdy grosz przy okazji urlopu się przyda, prawda? No, to zostańcie ze mną. Dzień dobry.

Pink wydał właśnie nowy album, czyli The Night Watch Live in the Rijksmuseum. Złożone z 12 utworów wydawnictwo dokumentuje zapis wyjątkowego muzykowania Stinga w amsterdamskim domu dzieł Rembrandta, Vermeera i Judith Leister. Fanów Stinga nie muszę nawet namawiać do zapoznania się z albumem, prawda? Gram wam na to jak na lato. Edytę Bartosiewicz.

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Że w sierpniu mam powiedzieć, tak?
6: Że w sierpniu, tak.
5: Okay. Zapraszamy. 14, 15, 16,
6: proszę.
5: Majdan.
6: Stacja kolejki wąskotorowej.
7: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczeckiej Kolejki Leśnej. Wojtek, Rysiek, Romek i Krzysiek znowu na jednej scenie. Bilety na sdm-myszkowski.com. Bieszczeckie
5: Anioły. 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
6: Zapraszamy serdecznie.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze. I ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie. A co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
10: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.

Christiną Aguilerą Ricky Martin. Dwa lata przed nagraniem tej piosenki jego La Copa de la Vida, wracając jeszcze do Mundialu, było oficjalnym hymnem futbolowych mistrzostw świata w 98 roku. Przypomnę, wygrali wówczas gospodarze, czyli Francuzi. Średni ze mnie fan futbolu, więc muszę powiedzieć, że trochę cieszę się, że teraz mamy 4 lata spokoju do następnego Mundialu i możemy sobie Tiny Turner posłuchać na przykład. Gram wam ją wśród największych przebojów lat 80. i 90.

0: Autopromocja.
1: Wstają wcześniej niż wakacyjne słońce i rozbudzają lepiej niż poranne espresso. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje. Każdego dnia rusza na ratunek przed nudą. Codziennie mówią o tym, co grzeje ludzi. A każdą wspólną chwilę doprawiają uśmiechem i największymi przebojami. Przekonaj się sam. Włącz Radio Złote Przeboje. Już jutro o 6:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
3: Panie Pascalu, no jakby to...
2: A widziała pani?
3: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
2: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
3: No i z darmową dostawą do sklepu.
4: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
9: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
8: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu. Stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
13: Lidl. To się opłaca.

0: wieprzowy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach centrum. Grill Patrol.
1: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
3: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
4: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata?
7: Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki,

0: wsi w radiu Złote Przeboje, w którym do wygrania jest 1000 zł. A jak się wygrywa? Ano tak się wygrywa.
1: Zabierz
2: złote na wakacje. Była stuwa za samo odebranie telefonu. Potem dorzuciłaś sobie 300 za pierwsze pytanie, 300 za drugie, 300 za trzecie. To daje 900 plus 100, to jest 1000. 1000 zł wygrywasz na wakacyjne przyjemności.
0: Kolejny 1000 zł do wygrania będzie u nas już w poniedziałek po 9:00. Na złoteprzeboje.pl sprawdźcie hasło Zabierz złote na wakacje.

True Faith i New Order w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę mówić będziemy o tym, że Ministerstwo Finansów chce podnieść podatek cukrowy, branża mówi nie, a czy będzie drożej, sprawdzimy za chwilę.

0: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: Reklama.
12: Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
13: Tu Radio Złote Przeboje w czwartkowe popołudnie 23 lipca w kalendarzach, a na naszej antenie teraz wiadomości.
14: Najwyższa Izba Kontroli w raporcie o sytuacji seniorów. Branża cukrowa przeciwna pomysłowi podwyżki podatku cukrowego. A na koniec o prawdopodobnie najstarszych butelkach pewnego ciemnego piwa znalezionych na dnie morza. Miriam Lipińska. Gminy nie są przygotowane na szybko rosnące potrzeby seniorów, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Z jej raportu wynika, że choć wydatki na opiekę nad osobami starszymi rosną, wsparcie jest najczęściej udzielane dopiero wtedy, gdy senior sam o nie poprosi. Na dodatek większość gmin miejsko-wiejskich nie monitoruje sytuacji seniorów, mówi rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny.
15: W ponad 12% gmin wiejskich i miejsko-wiejskich seniorzy nie mieli dostępu nawet do podstawowych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
14: Samorządowcy z Unii Miasteczek Polskich chcą więc zbudowania systemu informacji senioralnej na wzór systemu oświatowego, by mieć dane o seniorach wymagających wsparcia, mówi prezes zarządu Unii Grzegorz Cichy.
16: Ten system informacji ma dać nam na przykład wiedzę o tym, że mamy osoby ze szczególnymi potrzebami, bo takich danych nie dostaniemy.
14: NIK apeluje też do gmin o lepsze monitorowanie sytuacji osób starszych i przygotowanie usług opiekuńczych na przyszłe potrzeby. Do Sejmu trafił wniosek o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury posła PiS Michała Wosia. To konsekwencja niestawiania się polityka na wezwania śledczych. Prokuratura chce postawić mu zarzuty w sprawie dotyczącej przekroczenia przez niego uprawnień, gdy jako wiceminister sprawiedliwości nadzorował służbę więzienną. Branża cukrownicza mówi nie podniesieniu podatku cukrowego. Chce tego Ministerstwo Finansów. To byłby kolejny cios dla branży zmagającej się już z wysokimi kosztami produkcji i importem cukru z zagranicy, mówi Rafał Strachota z Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego.
17: Nie widzimy tu osiągnięcia celu tego prozdrowotnego. Ten podatek ma na celu łatanie dziury budżetowej. Najbardziej odczują to konsumenci, kupując te produkty finalne. Chodzi oczywiście o napoje.
14: Po proponowanych przez ministerstwo zmianach maksymalna stawka opłaty cukrowej wyniosłaby 1,80 zł za litr. A biorąc pod uwagę siłę nabywczą, wysokość podatku cukrowego w Polsce jest jednym z najwyższych w Unii Europejskiej. Prawie 900 milionów euro kary dla cyfrowego giganta firmy Google. Komisja Europejska nałożyła karę, bo uznała, że koncern złamał unijne przepisy aktu o rynkach cyfrowych. Google nadużywało dominującej pozycji na rynku, powiedział rzecznik Komisji Europejskiej Tom Areni.
18: Około 90%
11: 10% wyszukiwań internetowych w Unii Europejskiej odbywa się za pośrednictwem wyszukiwarki Google. Pokazuje to, jak ważną rolę Google odgrywa jako pośrednik między użytkownikami a przedsiębiorstwami. Jednocześnie firma promuje własne usługi, wyświetlając je w bardzo widoczny sposób.
14: Akt o rynkach cyfrowych mówi, że duże koncerny technologiczne jak Google, Apple czy Meta muszą unikać faworyzowania własnych usług. Butelki piwa Guinness sprzed 160 lat, wydobyte z wraku żaglowca, który zatonął w 1864 roku w kanale La Manche, to najprawdopodobniej najstarszy zachowany Guinness. Naukowcy sprawdzą, czy można z niego odtworzyć piwo sprzed 160 lat. Szansa jest. Butelki leżą w skrzyni dnem do góry. Zdaniem nurków takie ułożenie oraz panujące na dnie ciśnienie mogły uchronić korki przed rozeschnięciem i przedostaniem się do środka morskiej wody.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Pochmurno, deszczowo w wielu miejscach Polski, no i burze również są przewidywane na dzisiaj, dlatego warto o tym pamiętać. A na termometrach od 17 stopni od Szczecina przez Gdańsk do 21 w okolicach Rzeszowa i Przemyśla. Mam nadzieję, że nieletni mnie teraz nie słyszą. Uwaga, bo teraz to będzie o tym, co rodzice robią, kiedy pozbędą się pociech, które wyjechały na wakacje. Jerzy Telesiński, zapraszam na kultowy kult.

Zbieramy na to jak na lato. W Radiu Złote Przeboje już za chwilę Britney Spears. Tymczasem oszustka czy siostra? Kim tak naprawdę jest Jamie Lynn Spears? Zastanawia się internet. A dlaczego się zastanawia? Dlatego, że kiedy Jamie Lynn Spears zaczyna opowiadać o swojej drodze do show biznesu, coraz częściej pojawiają się pytania, czy pamięta to wszystko tak samo jak reszta świata, a może po prostu wszystko zmyśla. Opowiadała na przykład niedawno, że tak jak jej siostra, ona też była w słynnym klubie Myszki Miki. Okazuje się, że nie była. Że wzrastała w muzykalnej rodzinie. Okazuje się, że to i też raczej nie całkiem jest prawda. W każdym razie pojawia się hasło Spears, teraz wszystko jedno, Britney czy Jamie Lee, to wiadomo, że będzie ciekawie.

0: Sponsorem audycji było GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
1: Autopromocja.
2: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Zapraszamy serdecznie. Bieszczady w sierpniu.
6: Stare, dobre małżeństwo na żywo. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej.
7: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00, godzina 20:00 i godzina 20:00.
6: Wojtek, Rysiek, Romek i Krzysiek znowu na jednej scenie.
8: Zapraszamy w Bieszczady w sierpniu do Majdanu.
6: Bilety na sdm-myszkowski.com.
9: Bieszczadzkie Anioły, Anioły Bieszczadzkie. Zapraszamy.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda Blok 1 kilo Pilos. Cena przed obniżką 29,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. I wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
1: Lidl. To się opłaca.
11: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
12: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.

zaportował Rolling Stonesów pod koniec lat 60. Mały Shakin' Stevens. Już wtedy zaczynał od bardzo dobrych występów rock'n'rollowych. Tutaj w Radiu Złote Przeboje śpiewał już jako w pełni rozwinięty supergwiazdor w latach 80. Takim go pamiętamy najlepiej i takim go kochamy najbardziej. Laura Brenningen w tym samym czasie zaśpiewała swój największy złoty przebój. W sam raz na czwartkowe popołudnie, prawda? Spokojnie, powoli, ze smakiem.

0: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
2: No i z darmową dostawą do sklepu.
3: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: W końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
10: Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Inaczej futryna na 10 liter.
13: Ościeżnica.
12: A teraz na 3. Tam są drzwi.
14: Vox. Tam są drzwi.
15: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
16: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
16: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
16: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
17: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 23 do soboty 25 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 27 do 29 lipca przy zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych

Gram wam na to jak na lato. Wielki powrót Bee Gees. Panowie zaliczyli w 87 roku między innymi piosenką You Win Again właśnie. Ja troszkę ubolewam, że publiczność nie przyjęła wtedy powrotu braci z takim entuzjazmem, na jaki zasługiwali, jak na jaki ta piosenka zasługiwała. Tym bardziej, że wtedy muzycy odeszli od bardziej efekciarskich aranżacji, za które byli krytykowani w czasach disco. No ale z perspektywy prawie 40 lat na szczęście nikt już tego nie pamięta. No i wszyscy kochamy ten złoty przebój, prawda?

0: One to You, Bryan Adams i największe przeboje lat 80. i 90. Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę mówić będziemy o tym, że przed pracownikami budżetówki chude lata. Dlaczego? Wyjaśnimy w wiadomościach już za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza w każdy piątek i sobotę od 18:00. Tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaj.

0: Triki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Autospektrum zaprasza do salonów w Krakowie, Rzeszowie, Tarnowie i Nowym Sączu. www.autospektrum.pl.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
6: Tu Radio Złote Przeboje. Jest czwartek, 23 lipca. Posłuchajmy wiadomości.
7: Dziś przesłuchanie sprawcy sobotniego wypadku na A1. Wnioski prokuratora generalnego do Sejmu w sprawie Wosia i Mejzy przed pracownikami budżetówki chude lata. Miriam Lipińska. Jeszcze dziś częstochowska prokuratura ma przesłuchać 36-letniego kierowcę podejrzanego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1 między Częstochową a Katowicami. W sobotę mężczyzna doprowadził do kolizji, mając blisko 3 promile alkoholu we krwi. Siadł za kółko mimo dwóch zakazów sądowych. 36-latek został jednak zwolniony do domu po zdarzeniu, a zatrzymano go dopiero wczoraj. Z punktu widzenia prawa nie było podstaw do aresztowania kierowcy, tłumaczy adwokat Szymon Tarapata.
8: Możliwość stosowania środków zapobiegawczych wymaga, aby istniała nie abstrakcyjna, ale realna obawa tego, że podejrzany ucieknie, będzie się ukrywał lub będzie destabilizował postępowanie karne. Najczęściej w tego typu sprawach tego rodzaju obawy nie zachodzą.
7: Do zatrzymania mężczyzny doszło dopiero po interwencji prokuratora krajowego Dariusza Korneluka. Michał Woś z PiS-u i były już poseł tej partii Łukasz Mejza na celowniku prokuratury. Do Sejmu trafiły wnioski dotyczące zatrzymania i przymusowego doprowadzenia do prokuratury Wosia oraz uchylenia immunitetu Mejzie. Mejza ma 3 zarzuty, z których najmocniejsze dotyczy oszustwa. Kłamiąc w dokumentach, miał wyłudzać pieniądze z funduszy unijnych za fikcyjne szkolenia dla drobnych przedsiębiorców. Z kolei Łukasz Woś ma dopiero usłyszeć zarzuty. Do tej pory kilkukrotnie nie stawił się na wezwanie śledczych. Chodzi o sprawę dotyczącą przekroczenia uprawnień, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak.
9: To tak zwane przestępstwo urzędnicze, ale w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, więc kwalifikowane.
7: Sprawa dotyczy czasu, gdy Woś jako wiceminister sprawiedliwości nadzorował służbę więzienną. Budżetówka będzie musiała zacisnąć pasa. Ministerstwo Finansów mówi, że w najbliższych latach nie będzie pieniędzy na podwyżki pensji dla pracowników administracji publicznej. W przyszłym roku pensje mają wzrosnąć o 3%, ale związki zawodowe obawiają się, że zapowiedź zamrożenia podwyżek w kolejnych latach obejmie całą sferę budżetową, mówi przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Piotr Ostrowski.
10: Trudno tu rozgraniczać. Wskaźnik jest jeden. Nie ma wskaźnika dotyczącego administracji, jest wskaźnik dotyczący państwowej sfery budżetowej. Bardzo, bardzo niepokojąca informacja. Setki tysięcy pracowników mają naprawdę bardzo nietęgie miny.
7: Ostrowski nie wykluczył jesienią protestów z powodu zapowiedzi zamrożenia wzrostu wynagrodzeń. I na koniec o szansie, by poczuć nieco zimy w środku lata. I wcale nie chodzi o pogodę, bo ona już w weekend się poprawi. Chodzi o lodowisko, na którym można będzie pojeździć w miejskim ośrodku sportu i rekreacji w Katowicach.
11: Tutaj właśnie wykorzystaliśmy to, że właśnie na lodowisku odbywają się treningi klubu UKEU Spin Katowice i ten lód został dla nich specjalnie przygotowany. Dzięki temu postanowiliśmy też właśnie, żeby w weekend z tego mogli skorzystać nasi mieszkańcy.
7: Mówi Malwina Kaczor z katowickiego Mosiru. Darmowe ślizganie dla mieszkańców w najbliższą niedzielę.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane?
12: Urszula Miszczak, zapraszam. Lato, zielona przestrzeń, wygodny leżak i dobry film brzmi jak idealny plan na wakacyjny wieczór. W Krakowie w każdy czwartek będą plenerowe seanse w ramach cyklu Kino na trawie. Dziś pokaz filmu Moje wspaniałe życie z Agatą Buzek i Jackiem Braciakiem w rolach głównych. Seans o 20.30 w Parku Strzeleckim. Godzinę później na tarasie Młynów Rotera w Bydgoszczy rozpocznie się pokaz jednej z najbardziej cenionych polskich komedii kryminalnych – Wabank. Dużym zainteresowaniem cieszą się wrocławskie potańcówki. Są dla każdego, bez względu na wiek, najbliższa w sobotę na Placu Wolności. Można też poćwiczyć jogę z instruktorem w Parku Strzeleckim w Tarnowie. Zajęcia są w każdy wakacyjny czwartek przy siedzibie Biura Wystaw Artystycznych. Start o 18.30. Wszystkie te propozycje są bezpłatne.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Pogoda.
6: Maksymalnie dzisiaj na termometrach 21 stopni to na Podkarpaciu, Rzeszów, Przemyśl, najchłodniej na Pomorzu Zachodnim, w Szczecinie tylko 17 stopni. Uwaga na deszcze i burze mogą pojawić się dziś przede wszystkim na wschodzie i na północy. Kawa oferuje więcej niż tylko zastrzyk energii. Pomaga chronić wątrobę, DNA i komórki przed chorobami. Więcej takich wspaniałości o 16.30. Zapraszam na wakacyjny program Dobrze Wiedzieć. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Dionne Warwick żegna się ze sceną. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek na świecie. Niedawno skończyła 85 lat. Wszystkiego najlepszego. A w marcu wydała swój ostatni album po 65 latach na scenie. Za wszystkie dziękujemy i obiecujemy grać nadal.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
6: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
8: No i co, Barbara, co?
7: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

0: Ema Banton w Radiu Złote Przeboje, w którym zapraszam na pyszną i jak się okazuje bardzo, bardzo, bardzo zdrową kawę.
1: Dobrze wiedzieć latem.
0: Kawa to nie tylko źródło kofeiny. Dzięki antyoksydantom i polifenolom może pomóc chronić DNA, redukować stany zapalne i wspierać zdrowie wątroby. Filiżanka wysokiej jakości kawy bez nadmiaru cukru i śmietanki w rozsądnej dziennej dawce przyniesie najwięcej korzyści. Eksperci coraz częściej porównują kawę do owoców i warzyw. Każda filiżanka zawiera bogaty koktajl przeciwutleniaczy i substancji, które pomagają chronić nasz organizm przed poważnymi chorobami. Jeśli chcecie w pełni wykorzystać potencjał, sięgajcie po kawę premium. Zbyt mocne palenie, w przypadku taniej kawy, niszczy korzystne substancje. Im delikatniejszy proces i wyższa jakość surowca, tym więcej przeciwutleniaczy pozostaje w filiżance. No i nadmiar cukru, słodkie syropy, śmietanka mogą skutecznie zniweczyć wszystkie korzyści zdrowotne.
1: Dobrze wiedzieć latem.

0: autopromocja.
1: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w Twoim bagażu.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Gotowi na najbardziej czadową przygodę tego lata? Tajemnicza Solina zaprasza na niezwykłą podróż, podczas której odkryjesz baśniowy świat biesów i czadów. Zobacz spektakle artystyczne i weź udział w czadowej grze terenowej z nagrodami. Kolej linowa, wieża widokowa i rodzinny park rozrywki. Tajemnicza Solina. Wszystkie atrakcje w cenie biletu. Spędź wakacje w tajemniczej Solinie. Dowiedz się więcej i kup bilety na pklsolina.pl.
7: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
8: Wyjeżdżasz na wakacje? Twój samochód też powinien się do nich przygotować. Sprawdź jego stan przed podróżą, odśwież klimatyzację, zabezpiecz podwozie przed korozją i przywróć blask lakierowi profesjonalnym detailingiem i wiele więcej. Niezależnie od tego, jakim samochodem jeździsz. Zadbamy o niego kompleksowo, w ekspresowym tempie. Bez dopłaty za ekspres serwis. Serwis GG Auto Rzeszów, ulica Warszawska 94, telefon 178-607-0600.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
10: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
12: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
13: Płynu. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Autospektrum zaprasza do salonów w Krakowie, Rzeszowie, Tarnowie i Nowym Sączu. www.autospektrum.pl.
15: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
16: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
17: Sponsorem audycji jest właściciel sklepu motocyklowego 4Biker Rzeszów, oferujący odzież i akcesoria dla motocyklistów.
18: Sponsorem programu jest CarBazar, ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
19: Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
20: Złote przeboje w drodze.
3: Na północy i w całej wschodniej połowie kraju burze, do tego przelotny deszcz. W pozostałych regionach pogoda nie sprzyja dziś kierowcom. A jak jeździ się teraz? Uważajcie na autostradzie A4 na Podkarpaciu. Chodzi o odcinek między węzłami Przeworsk i Jarosław Zachód. W pobliżu miejscowości Chałupki zablokowany jest prawy pas w kierunku Przemyśla. To efekt zderzenia osobówki z busem.
20: Sponsorem audycji był właściciel salonu motocyklowego Royal Enfield w Rzeszowie. Autoryzowany dealer motocykli klasycznych na terenie Podkarpacia.
21: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Carbazar.pl.
22: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
23: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
24: Radio Złote Przeboje.
20: Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. cherry.rzeszow.pl.

największe przeboje lat 80. i 90. gram wam w czwartek. Przed nami Celine Dion, która zapowiada powrót na scenę. Na początku lipca zaprezentowała nową piosenkę Bonjour, Pardon, Merci. Więcej na jej temat czytajcie na złoteprzeboje.pl. Najlepiej słuchając Celine.

0: Jezu, jak się cieszę, deklaruje Klaus Mittwoch na antenie Radia Złote Przeboje, na której o 17 będziemy mieć dla was tylko sprawdzone wiadomości. Co ustalono na spotkaniu Kaczyński-Morawiecki? Spotkanie się już skończyło, szczegóły za chwilę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem audycji było GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Aktyw.
8: Chłynu, napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Autospektrum zaprasza do salonów w Krakowie, Rzeszowie, Tarnowie i Nowym Sączu. www.autospektrum.pl.
1: Reklama.
10: Słuchacie Radia Złote Przeboje w czwartkowe popołudnie, jest 23 lipca. Wiadomości.
11: Już po spotkaniu Kaczyński-Morawiecki jest przełom. Ministerstwo Edukacji zawiesza likwidację domów w czasach dziecięcych. Upały z chłodem i deszczem na przemian. Klimatolog o pogodzie tego lata. Miriam Lipińska. Bez przełomu po spotkaniu ostatniej szansy w siedzibie PiS. Trzygodzinna rozmowa Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim nie przyniosła rozstrzygnięcia najważniejszej kwestii, czyli oczekiwanej przez kierownictwo partii deklaracji Morawieckiego, że rozwiąże swoje stowarzyszenie Rozwój Plus. Czas na złożenie oświadczeń o przynależności do PiSu obowiązuje do końca dnia, przekazał po spotkaniu rzecznik PiS Rafał Bochenek. Chcemy porozumienia, nie upokorzenia, odpowiadają tymczasem członkowie stowarzyszenia, którzy nie chcą opuszczać ani tej organizacji, ani partii. Wśród nich jest m.in. Piotr Müller. Użycie pionierskiej metody śledczej pozwoliło rozwiązać zagadkę zabójstwa 13-letniej Izy z Gdyni sprzed 15 lat. Zatrzymany w tej sprawie 37-letni obecnie Michał S., stateczny mąż i ojciec dwójki dzieci. Zbrodnię popełnił, gdy był studentem. Mężczyznę ustalono używając metody genealogii genetycznej, bo jeden z jego bliskich oddał swoje DNA do ogólnodostępnej bazy danych. Nie było tak, że od razu wiedzieliśmy, kogo szukać, podkreśla prokurator Mariusz Marciniak.
12: Myśmy dostali pewną grupę osób do przeanalizowania. Policjanci przeanalizowali wszelkie dostępne metryki i bazy osobowe. Mam tu na uwadze głównie bazę PESEL. Znaleźli członków rodziny, wytypowali osoby męskie, a dalej to już typowali nasi biegli genetycy.
11: 37-latek został zatrzymany przez policjantów we wtorek rano, gdy wyszedł wyrzucić śmieci. Przyznał się do winy, trafił do tymczasowego aresztu. Ministerstwo Edukacji zmienia zdanie w sprawie likwidacji domów w czasów dziecięcych. 24 takie placówki miały zniknąć z mapy, ale po protestach dyrektorów domów, rodziców, związkowców, a także Rzecznika Praw Obywatelskich rozporządzenie minister edukacji Barbary Nowackiej zostało wstrzymane, mówi Ewelina Gorczyca, rzeczniczka resortu.
13: Pani minister podjęła decyzję o wstrzymaniu decyzji o zamknięciu domów czasów dziecięcych do momentu, kiedy Departament Merytoryczny w ministerstwie przygotuje wszystkie przepisy w należyty sposób, tak żeby one nie były przygotowane w porządku. pośpiechu, miały konkretny plan, konkretną strategię.
11: Ministerstwo twierdziło, że wyjazdy na przykład na zielone szkoły były podwójnie finansowane. Te zarzuty odpierają dyrektorzy domów wczasów dziecięcych i przypominają, że takie placówki są kontrolowane. Pogoda w lipcu w Polsce przypomina te z lat 90., twierdzą klimatolodzy. Niższe temperatury są normalne dla okresu wakacyjnego w naszym kraju, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i dodaje, że fakt, że tego lata jest chłodniej niż w poprzednich latach, nie oznacza, że zmiany klimatyczne przestały postępować.
14: Zmiana klimatu to jest coraz częstsze pojawianie się ekstremalnie wysokich temperatur. No i tego właśnie doświadczamy. W zasadzie ostatni rekord chłodu dobowy w Polsce padł w 2019 roku, nawiasem mówiąc, ekstremalnie ciepły. Natomiast od tego czasu my nie mamy rekordu chłodu dobowego w Polsce. My mamy tylko i wyłącznie rekordy wysokich temperatur.
11: Najwyższą temperaturę w historii pomiarów w Polsce odnotowano w czerwcu tego roku w Słubicach, 39 stopni Celsjusza.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. Pogoda.
10: Od 23 stopni nad morzem do 30 na południu i na zachodzie. Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Wrocław 29-30 stopni. Popadać może w Polsce centralnej, a na południu w okolicach Zakopanego nawet zagrzmieć.
2: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
10: Jedno ujęcie Madony z Donaldem Trumpem rozpaliło internet. Jak przekazał rzecznik artystki, to jednak nie jest Madonna na tych nagraniach z VIP-owskiej loży na Mundialu. Natomiast dama, która teraz zaśpiewa w Radiu Złote Przeboje, to jest oryginalna Madonna. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

0: głowie pas.
1: Polecam darmową aplikację Radia Złote Przeboje na smartfony. Nic tak nie przydaje się w trakcie wakacji jak ulubione gwiazdy, które mamy zawsze pod ręką, pod namiotem, do samochodu, na plażę. Zabierzcie na przykład Boba Marleya i wtedy pogoda, wszystko jedno, zimno czy pada, nie ma żadnego znaczenia, prawda?

0: Autopromocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz Radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już jutro o 14:30.
0: Autopromocja.

Tak naprawdę ja nie wiedziałem, co robię, powiedział Mick Hucknall, lider Simply Red, niedawno otwarcie o swojej burzliwej przeszłości w wywiadzie dla The Sunday Times Magazine. No, wrócił tam do słynnych historii o swoich miłosnych podbojach i przyznaje, że dziś patrzy na nie z dużym dystansem. No, jak ja bym miał się tłumaczyć, też bym powiedział, że tak naprawdę nie wiem, co robię. A natomiast ja wiem, co robię, bo gram wam na to jak na lato. Zostańcie ze mną, mam tu dla was mnóstwo fajnej muzyki.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawę.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Wyjeżdżasz na wakacje? Twój samochód też powinien się do nich przygotować. Sprawdź jego stan przed podróżą, odśwież klimatyzację, zabezpiecz podwozie przed korozją i przywróć blask lakierowi profesjonalnym detailingiem i wiele więcej. Niezależnie od tego, jakim samochodem jeździsz, zadbamy o niego kompleksowo, w ekspresowym tempie. Bez dopłaty za ekspres serwis. Serwis GG Auto Rzeszów, ulica Warszawska 94, telefon 178-607-0600.
8: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
12: Magda, wszystko w porządku?
13: Przepraszam, migrena.
14: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
13: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
15: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
16: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
17: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
18: Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
19: Sponsorem programu jest CarBazar, ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
20: Złote przeboje w drodze.
21: Dziś na przemian słońce i przelotny deszcz. Na północy i we wschodniej połowie kraju są ostrzeżenia przed burzami. Tyle w pogodzie, a co na drogach? Ostrzegam przed problemami na S8 w Warszawie między węzłami Głębocka i Łabiszyńska. Po karambolu z udziałem 4 osobówek i ciężarówki, 2 pasy ruchu w kierunku Poznania są zablokowane.
18: Sponsorem audycji była firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi w linii Gold Energy. www.widok.com.
19: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
20: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: przypieczętowano buziakiem i umówiono się, że te wakacje to są takie fajne, zakochane, a potem to się o tej miłości nie pamięta, ale się pięknie śpiewa, jak Jason Donovan. Mhm. Ładnie, prawda? Gdzieś tu głęboko człowiek
1: gdzieś to
0: ma,
1: tak czuję, tak. A jeszcze bardziej czuję, bo widziałem dokument o Kylie Minogue i tam trochę więcej akurat jest właśnie między relacją Kylie Minogue a Jason Donovan.
0: No słuchajcie, w studiu Radia Złote Przeboje człowiek, który naprawdę o tych naszych gwiazdach wie całe mnóstwo i będzie z wami po 18. Mariusz Stelmaszczyk, o czym dzisiaj?
1: A dzisiaj między innymi dowiecie się, jaka była ulubiona piosenka zespołu T-Love Agnieszki Osieckiej. To po pierwsze. A po drugie będzie też pytanie filozoficzne, ale czy będzie odpowiedź, to się dowiecie. Czy John Lennon, czy Paul McCartney, który był lepszy?

0: Jakby ktoś tak o trzeciej w nocy mi kiedyś obudził i zapytał, jakie są moje trzy ulubione zespoły, no to na pewno w tej trójce by znalazła się właśnie grupa Depeche Mode i moje prywatne, niespełnione jeszcze marzenie, żeby panów zobaczyć na żywo, na scenie. W Radiu Złote Przeboje dobijamy do godziny 18:00 i tej muzyki, świetnej muzyki, będzie jeszcze więcej, bo po 18:00 w programie Cała Muzyka zagram dla was m.in. Manam Sandrę czy też Roxette.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
2: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
1: i muzyka, która od zawsze poprawia humor.
3: Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
0: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super

0: problemem diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Reklama.
8: Godzina 18, czas na sport w Radiu Złote Przeboje, a także pogodę.
9: Sport w 30 sekund.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam. To będzie rewolucja w naszej piłkarskiej ekstraklasie. Sędziowie od wideoweryfikacji w zaczynającym się jutro nowym sezonie będą pracować z nowego centrum VAR w Warszawie. To 5 sal, w których arbitrzy mają do dyspozycji 30 monitorów dotykowych. Centrum mieści się w siedzibie PZPN-u. Robert Lewandowski rozegrał swój pierwszy oficjalny mecz w barwach Chicago Fire. Polski piłkarz wystąpił od 1 do 63 minuty wyjazdowego spotkania z Interem Miami. Bramki nie zdobył, a jego zespół przegrał 2-3.
11: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
12: Pogoda.
13: Dzisiaj wieczorem uważajcie na przelotne opady deszczu na południu oraz w centrum kraju. Też mogą pojawić się burze na wschodzie. Natomiast jeśli chodzi o pogodę na piątek, no to jutro też bez wielkiej rewelacji, ale jeśli jesteście nad morzem, no to jest szansa, że pojawi się słońce i nie powinno padać. Natomiast jeśli chodzi o deszcz i burze, to te jutro mogą pojawić się na wschodzie i w centrum kraju.
11: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
13: Dzień dobry, w zasadzie to dzień dobry wieczór. Mariusz Stelmaszczyk za sterami radia Złote Przeboje i czas poprawić sobie nastrój też, żeby poczuć odrobinę wakacyjnego klimatu, no bo pogoda trochę zawodzi, tak sobie myślę. Jest Andra, już teraz na początek ode mnie. Jeszcze raz dzień dobry wieczór.

0: 80. ma, prawda? To w ogóle rozkwit bardzo dobrego polskiego rocka. Ja byłem na koncercie Manamu i z przyjemnością uczestniczyłem. Cóż mogę więcej powiedzieć o Manamie? Świetna kapela, kultowa kapela.
1: Absolutnie kultowa kapela, do której można wracać i wracać. A my teraz w Radiu Złote Przeboje przenosimy się do końcówki lat 70. Earth, Wind i Fire, September.

są takie numery, których nie da się słuchać i nic nie robić. Czyli na przykład, nie wiem, tupać nogą, machać ręką albo nucić sobie jadąc samochodem. A więc Mother Talking, Sherry Sherry Lady w Radiu Złote Przeboje. No, a co ciekawe, sam Dieter Bohlen początkowo nie był przekonany, że ta piosenka stanie się takim właśnie przebojem. Według jego wspomnień to właśnie Thomas Anders od razu uwierzył w ten utwór i uznał, że ma ogromny potencjał. No a czas pokazał też, że miał rację, bo stał się jednym z największych hitów lat 80. Ba, powiem więcej, singiel był trzecim z rzędu numerem 1 Mother Talking w Niemczech. Przez 4 tygodnie utrzymywał się też na szczycie tamtejszej listy przebojów i przez blisko pół roku pozostawał na liście bestsellerów. Zdobył też pierwsze miejsca m.in. w Austrii, Szwajcarii, Hiszpanii czy też Finlandii, a w Polsce do dzisiaj uważany jest za kultowy. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje czas na kawałek, który również jak numer Mother Talking ukazał się w 1985 roku, Miami Sound Machine, Konga. Kawałek, który inspirował wielu późniejszych artystów, takich jak, myślę, że ich znacie, Ricky Martin, Jennifer Lopez czy też Shakira.

człowiek ma lepszy nastrój podczas tego wieczoru czwartkowego. Wieczoru z Radiem Złote przeboje, prawdziwy rokowy klasyk od grupy Van Halen, Can't Stop Loving You. A za chwilę na pewno każdy z was, niezależnie od tego, czy właśnie jedzie samochodem, czy też odpoczywa w zupełnie innych okolicznościach, będzie mógł zrobić głośniej, bo mam Stevie'ego Wondera. Pojawi się razem z Paulem McCartneyem, więc naprawdę bardzo zacny duet, a także zagram dla was Roxette. No i też pamiętajcie, że Radio Złote przeboje również możecie słuchać poprzez apkę Radio Złote przeboje na waszych smartfonach.

0: rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.

0: złotych w postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobry start. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
3: Nadal możliwe utrudnienia na stołecznym odcinku S8 w stronę Poznania. Dwie godziny temu między węzłami Głębocka i Łabiszyńska zderzyło się w sumie 5 pojazdów, 4 osobówki i ciężarówka. Nie ma informacji o poszkodowanych. Jest natomiast jedna ranna osoba po wypadku na S7 między węzłami Napierki i Mława Północ. Zderzyły się tam bus i osobówka. Zablokowany jest prawy pas w stronę Warszawy.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

Dyzerżantę w Radiu Złote Przeboje podczas tego czwartkowego wieczoru. Też w ten sposób można sobie umilić czas, kiedy stoicie w korkach i wracacie do domu. No chyba, że jesteście na urlopie i odpoczywacie właśnie, no to zupełnie inna bajka. Natomiast no właśnie, dobrze wiemy, że wakacje to jest moment, kiedy z portfela może szybko zniknąć kasa. Dlatego w Radiu Złote Przeboje jest szansa zgarnąć aż 1000 złotych. Wystarczy zgłosić się do zabawy Zabierz Złote na Wakacje, napisać, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej i dlaczego. Czekać też na telefon i popisać się wiedzą w poniedziałek w poranku Radia Złote Przeboje. Wszystko się wyjaśni, więc będzie szansa na takie nagrody, a szczegóły zabawy na naszej stronie Radia Złote Przeboje. A teraz przenosimy się do Szwecji. Deluxe Rockset.

0: Ależ to było połączenie, świetny duet Stevie Wonder i Paul McCartney w radiu Złote Przeboje. Natomiast no właśnie, też od lat, wielu, wielu lat jest takie w świecie zawieszone pytanie, filozoficzne wręcz pytanie, kto był lepszy, John Lennon czy z kolei wspomniany przed chwilą Paul McCartney? O tym może postara się wam teraz powiedzieć Rafał Rutkowski, aktor i stand-uper.
1: Patrząc na ich solowe kariery później, wydaje mi się, że Lennon od McCartney być może był równie zdolniachą, ale Lennonowi chyba miał osobowość, która była jakby przekraczała trzech innych Beatlesów bez wątpienia. On chciał czegoś więcej. Ten jego rewolucjonizm, ten rodzaj ciągnięcia ze sobą z całej popkultury i jego tekstów, łącznie z Imagine i tak dalej, które zrobił po tym, po rozpadnięciu się ten związek z Yoko Ono, on jakby przerósł myślę trzech swoich kumpli o mile, łącznie ze swoją tragiczną śmiercią, która jakby dopełniła tego scenariusza. Uważam go za nie tylko najzdolniejszego z Beatlesów, ale jednego z najzdolniejszych muzyków ever na świecie. Nie wiem, co było, gdyby on jeszcze mógł żyć z 10-20 lat. Jakie numery by wykręcił, bo im starszy, tym był genialniejszy. I nie wiem, na ile Yoko Ono mu pomagała, na ile przeszkadzała, ale to już myślę, biografowie wiedzą o tym lepiej.
0: Ja z kolei nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie do dzisiaj, ale wy możecie to zrobić. No właśnie, po McCartney czy John Lennon. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje, lata 90. Ace of Base, All That She Wants.

0: jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Do hymnu.
3: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Anioł.

0: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Uff, ale gorąco.
3: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czeka plaża z widokiem na Tatry i cykl eventów dla całych rodzin. Sport, gry oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
4: No to koleją na Gubałówkę i bawimy się, hurra!
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
12: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
11: Pieskie życie ma smak!
12: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
13: Reklama.
14: 19 na zegarach, czas na sport, a także pogodę.
15: Sport w 30 sekund.
16: Przemysław Pozowski, zapraszam. FC Barcelona ma nowego piłkarza. Kataloński klub pozyskał z Borussii Dortmund niemieckiego skrzydłowego Karima Adeyemiego. Według mediów za 22 miliony euro plus bonusy. W FC Barcelonie tej koszykarskiej zagra reprezentant Polski. Dwuletni kontrakt z katalońskim klubem podpisał Aleksander Balcerowski. 25-letni środkowy ostatnio występował w Maladze. Richard Carapaz wygrał 18 etap wyścigu kolarskiego Tour de France. Ekwadorczyk wyprzedził na mecie w Alpach Szwajcara Mauro Schmida. Żółtą koszulkę lidera zachował Słoweniec Tadej Pogacar.
14: Pogoda. Jutro w pogodzie zbyt wiele się nie zmienia, więc trochę słońca, trochę opadów deszczu, a nawet mogą pojawić się jutro burze w centrum, a także na wschodzie kraju. Najpogodniej na zachodzie w okolicach Szczecina, tam też najcieplej około 24-25 stopni. Czwartkowy wieczór z Radiem Złote Przeboje nie może zabraknąć świetnej muzyki, ale też dowiecie się na przykład, kto był fanem albo fanką kawałka Tila Warszawa, ale to po kolei, bo na sam początek kawałek idealny, żeby się pobudzić i rozbudzić podczas czwartkowego wieczoru, zarówno za kółkiem, czy też przy innych czynnościach. Bon Jovi.

dobrze słyszycie i dobrze trafiliście. To jest Radio Złote Przeboje podczas tego czwartkowego wieczoru. No a proszę Państwa, to jest dopiero informacja. Otóż doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, że kiedyś George Michael i Elton John nagrali razem piosenkę, a dokładnie zaśpiewali ją w 1985 roku podczas Live Aid, a kawałek nazywał się Don't Let the Sun Go Down on Me. Posłuchajcie.

Natomiast okazuje się, że to nie jedna współpraca obu panów. Jak powiedział i zdradził w magazynie The Sun jeden z byłych menadżerów, jest też jeszcze jeden kawałek, bo panowie podobno weszli do studia i zarejestrowali wokale do numeru o tytule The Kind of Love. Natomiast kawałek ostatecznie nie został ukończony i po wielu, wielu, wielu latach ma ten numer powstać i zostać wydany. Taka jest plotka.

Jako że trwają wakacje, no to nie mogliśmy nie zerknąć do Włoch. W Radiu Złote Przeboje Felicita, a więc jeden z najsłynniejszych włoskich kawałków wszechczasów. Utwór, który został wydany na początku lat 80. w 82 roku. No i też błyskawicznie stał się największym międzynarodowym przebojem duetu Albano i Rominy Power. Do dzisiaj jest też symbolem włoskiej muzyki lat 80. No i też jednym z najczęściej rozpoznawalnych włoskich hitów na świecie. No i pojawił się na całej masie składanek. Sam to pamiętam z dzieciństwa, jadąc nad polskie morze z rodzicami. Natomiast w latach 80. również dobrze radzono sobie z muzyką w Australii, bo właśnie wtedy eksplodowała kariera Kylie Minogue, która zaczynała jako aktorka, ale cały czas marzyła, żeby spełniać się na scenie i dawać koncerty. Na historię kawałka The Locomotion to zaczęła się zupełnie przypadkiem podczas charytatywnego koncertu z obsadą Sąsiadów, czyli kultowego wówczas australijskiego serialu. No i Kylie spontanicznie zaśpiewała właśnie ten stary przebój, zwracając uwagę producentów, którzy zaproponowali nagranie wersji profesjonalnej, takiej studyjnej. Choć jak można zobaczyć w dokumencie Kylie Minogue, który niedawno się ukazał, sama artystka chciała też zerwać z tym utworem i z tą stylistyką oraz ruszyć dalej na własnych zasadach, co zresztą się udało. No to słuchamy już teraz Kylie Minogue w Radiu Złote Przeboje.

że pogoda za oknem jest jaka jest, no to tak można spędzać ten wieczór czwartkowy, wakacyjny wieczór z radiem Złote Przeboje. Robert Chojnacki, Piasek, Budziką Śmierć, a za chwilę na pewno pojawi się Sissy Catch oraz też zagram dla was kultowy kawałek zespołu Tila Warszawa. No i dowiecie się, kto był wielkim, wielkim fanem, a w zasadzie fanką tego numeru.

0: Autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza w każdy piątek i sobotę od 18:00. Tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
3: I latają po winogrona jasne w supercenie. Tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
6: Znowu niespodzianka?
7: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Uff, ale gorąco.
11: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czeka plaża z widokiem na Tatry i cykl eventów dla całych rodzin. Sport, gry oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
12: No to kolejam na Gubałówkę i bawimy się, hurra!
13: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
14: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
15: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
16: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
17: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
16: Pamiętałem o wszystkim.
17: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
16: Dokładnie, kochanie.
17: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
16: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
17: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
18: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.

0: w Radiu Złote Przeboje, taki nieoficjalny hymn stolicy Polski, a więc Tilafi Warszawa. Natomiast o tym kawałku i kto był fanem tego numeru, posłuchajcie już teraz rozmowy z Muńkiem Staszczykiem. Wracając do piosenek zespołu Tilaf, Tilaf Warszawa. Kultowy kawałek, hymn. Czy to prawda, że fanką tego kawałka też była Agnieszka Osiecka?
1: Znaczy niestety nie miałem okazji poznać osobiście pani Agnieszki, bo z Wojciechem Młynarskim się znaliśmy, więc tu przynajmniej miałem szczęście, ale pamiętam tylko jedno zdarzenie. Jechałem taksówką, pamiętam, w okolicach Placu Konstytucji, i to był początek tego nowego Tilaf, był z nią wywiad w radio. I ona mówi, że nie, bo tam się jej pytali, co tam w polskiej muzyce w ogóle, czy jest coś, co ją zainteresowało w jakiś sposób ostatnio, nawet nie tyle rockowy. Ona powiedziała, jest taki chłopak i taki zespół, co śpiewa piosenkę o Warszawie, i tam jest Zielony Żoliborz, Pieprzony Żoliborz. To jest bardzo dobry tekst. A ja tak...
0: Kopara w dół. Ja się nie dziwię, bo też by mnie zatkało, gdybym coś takiego usłyszał. Fantastyczny numer Tilaf, no i też fantastyczna Agnieszka Osiecka. CC Catch już teraz w Radiu Złote Przeboje, więc odrobina disco w czwartkowy wieczór.

czwartkowy wieczór brzmi Radio Złote Przeboje. Zespół The Cars, The Right Time. Natomiast proszę Państwa, będzie teraz filmowo czas na kawałek Los Lobos, La Bamba. Sam utwór jest tradycyjną meksykańską pieśnią ludową z regionu Veracruz, mającą korzenie sięgające nawet XVIII wieku. W 1952 roku nastoletni muzyk, który był jednym z pionierów rock'n'rolla, a więc Richie Valens, przerobił ją na energetyczny przebój, stając się jednym z pierwszych artystów, którzy przebili się hiszpańską piosenką do amerykańskiej popkultury. No i prawie 30 lat później powstał film La Bamba, opowiadający jego historię. Rodzina muzyka zresztą poprosiła, aby jego piosenki nagrała grupa Los Lobos, grupa z Los Angeles, która podobnie jak Valens miała meksykańskie korzenie. A muzycy nie spodziewali się takiego sukcesu. Byli już cenionym zespołem na scenie rockowej, ale dopiero La Bamba przyniosła im ogromną popularność. Piosenka dotarła na pierwsze miejsce amerykańskiej listy Billboard Hot 100, no i stała się pierwszym pełnym hiszpańskojęzycznym utworem, który osiągnął taki wynik. No to posłuchajcie, kawałek idealny na wakacje z Radiem Złote Przeboje. La Bamba, Los Lobos.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: Na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Słowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Chłynu. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Autospektrum zaprasza do salonów w Krakowie, Rzeszowie, Tarnowie i Nowym Sączu. www.autospektrum.pl.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Uff, ale gorąco.
12: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czeka plaża z widokiem na Tatry i cykl eventów dla całych rodzin. Sport, gry oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
13: No to kolejam na Gubałówkę i bawimy się, hurra!
14: Że w sierpniu mam powiedzieć, tak?
15: Że w sierpniu, tak.
14: Zapraszamy. 14, 15, 16, Majdan.
15: Stacja kolejki wąskotorowej.
16: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. Schronisko Aniołów na terenie

0: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Zapraszamy serdecznie.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo,
3: ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Reklama.
6: Godzina 20 minęła, czwartek, Mariusz Stelmaszczyk. Jestem za starami Radia Złote Przeboje i już za chwilę spotkanie z Patrycją Markowską w pewnego razu w muzyce. Posłuchacie mnóstwo anegdot, ciekawostek i rozmowy Tomka Brela. A teraz Malcolm McLaren i Katrin Deneuve.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce dowody na to, że geny to jest siła. Patrycja Markowska, która dorastała w domu, w którym muzyka była od zawsze. I to jaka muzyka? No właśnie, jak dorastało się w rock'n'rollowym domu? Odpowiedź na to pytanie na pewno nie jest łatwa.
2: Pięknie i trudno. Jak wszystko, co piękne, bywa trudne. Ja miałam bardzo piękne dzieciństwo ze względu na pewno na akceptację, którą dostałam od rodziców. I ta akceptacja, myślę, wiesz, bardzo procentowała przez całe moje życie, bo w chwilach takiego, wiesz, słabszych, gdzie czułam, że jestem słaba, że nie potrafię czegoś zrobić, to jednak czułam się akceptowana i to dawało taką siłę, że wiesz, myślę, że żeby ciebie ludzie polubili, to trzeba też lubić siebie trochę. I to miałam z domu. A były momenty, wiesz, no szaleństwa, imprez, jakichś tam spotkań rodziców z muzykami typu Andrzej Urny, jak wracam ze szkoły, bania, wiesz, zabawa. Bywało różnie. A z drugiej strony, wiesz, no myślę sobie, że to były najpiękniejsze też dzieciństwa, jakie sobie mogłam wyobrazić, bo zaszczepiono mi taką jakąś wolność wewnętrzną, którą mam do tej pory. I pamiętam, jak byłam gówniarą, miałam tam, nie wiem, 16 lat i któraś z nauczycielek z jakiegoś ścisłego przedmiotu bardzo mnie denerwowała i płakałam i tata powiedział, wiesz co, pozwalam ci wstać w klasie i powiedzieć najwyżej z tej szkoły odejdę. I wiesz co, przez to, że ja miałam od niego takie pozwolenie, nigdy z tego nie skorzystałam. To jest chyba taka najfajniejsza siła, nie? Że można coś zrobić, to się wtedy tego nie robi.
1: Patrycja Markowska. Ale co ciekawe, kiedyś zapytaliśmy Patrycję o bolesne wspomnienia z dzieciństwa, no i znalazło się takie jedno.
2: To, że byliśmy dosyć biedni, jakoś w ogóle wtedy się nie praktykowało, żeby dzieci chodziły do fryzjera, więc tata mnie niestety obcinał. Do mojej okrągłej buźki, bo jak byłam mała, to jadłam po prostu wszystko. Po prostu miałam nagarnek, fryzurę i wszystkie zdjęcia z dzieciństwa są dosyć zabawne. To jest taka pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy.
1: A czy ostatnia? No to się na pewno dzisiaj okaże w Pewnego razu w muzyce. No!

0: Patrycja Markowska dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Sławna córka sławnego rodzica. No właśnie, jak się okazuje, posiadanie znanego rodzica lub znanych rodziców wcale nie jest taką prostą sprawą, bo pamiętam, jak to Natalia Kukulska użyła słowa balast. Co na to Patrycja Markowska?
1: To śmieszne, że też mówi to Natalia, która dla mnie jest tak w ogóle fajną artystką, że w ogóle by mi się nie wydawało, że dla niej to może być balast. Myślę, że jest tak oddzielnym organizmem, wiesz, muzycznym. Jest to pewnego rodzaju balast, rzeczywiście. To jest tak, że zawsze ludzie lubią się doszukiwać koneksji, załatwiań. Porównania są bardzo bolesne, bo wiesz, mój tata siłą rzeczy ma 30 lat więcej doświadczenia. 35. Ma więcej doświadczenia, żył w innych czasach, był, wiesz, ikoną też walki z komuną i tak dalej, gdzieś tam w muzycznym świecie, prawda? Śpiewali Nie bój się tego i tak dalej. Więc, wiesz, porównania mnie do niego, no, z siłą rzeczy będą dla mnie dość ciężkie. Natomiast jeżeli miałabym zrezygnować z takiego taty, no to moja odpowiedź brzmi nie, no bo mam z drugiej strony człowieka obok, którego bardzo kocham, który jest moim przyjacielem. A śmiałam się, że on jedyny rozumie, jak ja wracam na przykład po koncertach wypruta emocjonalnie, fizycznie, i jest to taka moja podpora, wiesz, ogromna, więc po prostu taka moja karma, i myślę sobie, że ci, którzy mają się dowalać, będą się dowalać, a ci, którzy mieli się przekonać do mnie przez te lata, to gdzieś tam, wiesz, czują, że jest okej, więc to jest chyba kwestia tego, że wiesz, zawsze będzie jakiś hejting, to na to się jest po prostu narażonym i trzeba mieć delikatną duszę, a twardą skórę.
2: Gdy już zgasną światła,
1: dla złośliwych ludzi zawsze, wiesz, łatwiej jest powiedzieć, że dzieci mają łatwiej. No wiadomo, że to zainteresowanie jest łatwiejsze. Takie, wiesz, zainteresowanie sobą mediów czy wytwórni. Ale słuchaj, no potem jest tylko gorzej. Potem udowadnianie cały czas, że się nie jechało na nazwisku. Boże, to jest jakaś makabra po prostu, więc tak naprawdę dla złośliwych zawsze będę tylko córką. Natomiast dla tych, co się przekonali, to wiesz, myślę, że jednak więcej jest tych ludzi, którzy już tak nie mówią. Przynajmniej do mnie nie dociera aż tak dużo tych opinii, że tylko córka taty. To ja bardziej, wiesz, staram się też w środku w sobie myśleć sobie, czy na te lata, które mam, wystarczająco dużo zrobiłam. I zazwyczaj przychodzi, że nie, że jeszcze więcej, że może za łatwo, że może idę za bardzo wytartą taką drogą, na zasadzie taką łatwą, prostą, bo wiesz, jednak moja droga

poznawalną obecnie. Czy tata zachęcał do robienia kariery muzycznej, czy wręcz przeciwnie, zniechęcał? I czy z muzyki można żyć na takim poziomie, żeby nie przejmować się pieniędzmi? A o tym dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce. Patrycja Markowska. Nowy

Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: dzisiaj w pewnego razu w muzyce w roli głównej Patrycja Markowska, z którą na pewno porozmawiamy o popularności, porozmawiamy o pieniądzach, no i o tym, czy tata przed laty odradzał karierę muzyczną. Jak się okazuje, w sposób bezpośredni może nie, ale sporo o karierze muzycznej mówił.
1: Że to bardzo trudny zawód, żebym się zastanowiła 16 razy, że poszła na studia. Wiesz, skończyłam też dlatego 3-letnią szkołę. Już dalej potem nie było czasu, bo już wyszła pierwsza płyta, ale...

0: staram się i kształcić i wiesz, i jednak jakoś zadbać sobie o backup taki, gdyby coś tam nie wyszło. Ale zawsze tata mnie odradzał. Zawsze. I myślę, że zrozumiał, że muszę robić muzę, jak zobaczył, że się nią leczę, że to terapia. Mieszkałam z rodzicami, to robiliśmy, wiesz, szłam na górę i włączałam na full muzykę, śpiewałam 4 godziny, wiesz, jakby... Wtedy tata też zrozumiał, że mi nie może tego odebrać, bo mówi tak, jakbym tlen komuś zabrał. To jest we mnie, to zawsze było i nie wiem, czy to można powiedzieć, że ja wybrałam sobie tą drogę. Gdzieś tam ona, odkąd pamiętam, odkąd zaczęłam chodzić, mówić, to już jakieś koncerty robiłam sobie.
1: Odpowiadaliśmy już dzisiaj na pytanie, jak dorastało się w rock'n'rollowym domu. Patrycja przyznała, że pięknie, choć czasami trudno, ale muzyką nasiąkała od zawsze. Czy Patrycja Markowska, będąc małą dziewczynką, była tak zwaną córką tatusia?
0: No może trochę, ale nie, no nie, że tak bardzo, bo moi rodzice są bardzo blisko razem. To oni zawsze stanowili taki trzon, nigdy nie mieli innego zdania. Nigdy, jak mama się nie zgodziła, to ja nie szłam do tatusia, wiesz, na ładne oczy i tam nie, nigdy tak nie było. Zawsze to oni byli ze sobą bardzo blisko, a ja, wiesz, a ja z nimi. Także trochę tak i trochę nie, no.

0: Patrycja Markowska muzyką nasiąkała od dziecka, ale jak się okazuje, odpowiedź na pytanie, co gra w duszy i w sercu Patrycji Markowskiej, wcale nie jest taka prosta. No bo oczywiście, od samego początku słuchała Perfektu, ale był też po drodze choćby zespół Roxette, którego Patrycja Markowska słuchała jako nastolatka. A potem przyszły koncerty.
1: Pierwszym takim koncertem jako dziecko to były koncerty Perfektu, kiedy widziałam pasję rock'n'rolla w oczach, wzruszenia i tak dalej. Natomiast potem to były dwa koncerty, na których byłam no już jako dorosła osoba i to był koncert Tiny Turner, gdzie po prostu widziałam kompletne zwierzę sceniczne. Kobietę, która była dynamitem, która... To jest moja wielka miłość. I ja ci powiem, że to jest naprawdę niełatwe, żeby ludziom dawać tyle dobrej energii. Płyt można słuchać różnych, ale dla mnie koncert to jest bycie z artystą. I nie lubię muru, który jest budowany. Dla mnie Tina Turner jest artystką, która tego muru nigdy nie tworzyła.
2: Bo świat się pomylił. Świat się pomylił.
0: Patrycja Markowska przez długi czas była równolatką zespołu Perfect, bo w końcu przyszła na świat wtedy, gdy powstawał również zespół. Czy sama Patrycja czuje się osobą perfekcyjną?
1: Nie. Są takie dni, kiedy się czuję antyperfekcyjnie, ale wiesz co, wydaje mi się, że ważny jest ten moment wychodzenia na scenę, że się czuję perfekcyjnie. Ja się czuję na scenie jak zwierzę, jak ryba w wodzie i nawet jak mam gorszy dzień, a myślę, wiesz, to, że każdy ma słabości i ja z tymi słabościami walczę codziennie. Ten moment, kiedy wychodzę na scenę, nawet jak się czuję fatalnie, czy psychicznie, czy fizycznie, to się odwraca, to jest jak terapia. Dlatego ja zawsze mówię, że koncerty są taką ulubioną stroną tej pracy, bo to jest kontakt z ludźmi, chłopcy, których uwielbiam. Zawsze staram się tak zespół dobierać, żeby się lubić z nimi, żeby się móc pobawić po koncercie i żeby ten koncert był fajny, więc... To jest jak terapia i rzeczywiście to są momenty, kiedy się oczyszczam i kiedy wpadam w jakiś taki trans. Na co dzień jestem całkowicie, wydaje mi się, nieperfekcyjna, chociaż się bardzo staram, wiesz.

0: Co ciekawe, skoro o koncertach mowa i koncertowej energii, to Patrycja Markowska ma na swoim koncie występ, który no z pewnością dla wielu byłby występem wymarzonym, występem życia. Support przed Lenny Kravitzem. I niestety okazuje się, że niektóre światowe gwiazdy z biegiem lat trochę tracą kontakt z rzeczywistością.
1: Graliśmy rzeczywiście support przed Lenny Kravitzem, więc on przyjechał. Koncert był przepiękny, ja go uwielbiam w ogóle jako artystę i fajny ogólnie facet, ale powiem ci, że miałam ogromny żal, bo przyjechał na próbę Lenny Kravitz swoim wielkim, ogromną przyczepą i nie chciał jechać do hotelu, tam miał sześciogwiazdkowy hotel, nigdzie nie chciał się ruszyć, chciał być cały czas w tej przyczepie, a że jakiś inny zespół grał próbę, to kazał tą próbę przerwać i ten zespół nie wystąpił potem przed jego, bo on chciał się wyspać, wiesz, mógł się zaparkować kilometr dalej. To mnie trochę tak zastanowiło, że to już jest i wiesz, poprosiliśmy go o zdjęcie, jakieś przybicie piątki, gram przed Cranberries, nie było, wiesz, takiego problemu. No tutaj rzeczywiście wielka gwiazda i nie bardzo chciał się, wiesz, jakoś tam zbliżyć, chociaż to jego management nie wybrał, bo dostali tam kilka płyt, chyba chcieli dziewczynę śpiewającą też i akurat wybrali oni mnie, więc bardzo miło. Natomiast nie chcieli się jakoś zakumplować. Mógł być oczywiście zmęczony, mieć gorszy dzień, a to ja to rozumiem, ale no gdzieś tam zawsze taki, wiesz, ja wierzę w taką domenę, że im większy artysta, tym skromniejszy człowiek. I gdzieś tam chciałabym wierzyć w to, że tak jest. I że fajnie jest jednak, wiesz, czytałam taką piękną książkę Blizna o Red Hot Chili Peppers, o wiesz, wokaliście i on tam pisał, że było mu bardzo przykre, jak grali supporty kiedyś przed zespołami, które z nimi w ogóle nie chcieli. On powiedział, że potem jak on się stał wielką gwiazdą, to wiesz, to zawsze starał się support bardzo doceniać, a supportem był Pearl Jam i on, wiesz, zawsze piątka, zawsze kolacja, zawsze jakieś i to miłe. Potem oczywiście Pearl Jam stał się wielką gwiazdą, ale gdzieś tam w skromności też leży wielkość człowieka.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Dzisiaj w głównej roli Patrycja Markowska, która na muzycznej scenie jest od wielu, wielu lat. Dorastała w rock'n'rollowym domu, co, jak sama przyznawała wielokrotnie, było piękne, choć czasami trudne. Ale mimo, że muzyką nasiąkała od dziecka, przez długi czas broniła się przed duetem z tatą.
1: Musiałam dojrzeć. Też chciałam wyjść na scenę z tatą jako równorzędna partnerka, wiesz, a nie po prostu dziecko i mała pacia, więc myślę, że wiesz, wcześniej były jakieś tam sporadyczne, zdarzały się jakieś tam okazje, natomiast no rzeczywiście utwór Trzeba Żyć tak przełamał to, że poczułam, że dotykamy czegoś ważnego jako dwójka wokalistów.
0: Perfekcyjna historia Patrycji Markowskiej dzisiaj w pewnego razu w muzyce. No, zawsze z Perfektem w tle. Choć jak być może niektórzy pamiętają, zespół Perfekt miał przerwę. No i wtedy Grzegorz Markowski zajmował się czymś zupełnie innym. Ale sama Patrycja Markowska wielokrotnie przyznawała, że magią sceny nasiąkała od dziecka.
2: Pierwszy śnieg, uśmiech mój, dźwięki...
1: Perfekt się rozpadł, jak ja zaczynałam kumać. Więc tata mój prowadził roboty budowlane, wiesz. Natomiast był taki moment, kiedy się rozstał z muzyką i potem jakby to wszystko zaczęło na nowo się budować. Ale wiesz, moja mama była tancerką. Jak byłam mała, to jeździłam z tatą na próby, więc mimo wszystko gdzieś tam magia sceny mnie zaraziła totalnie. Złapałam bakcyl, totalny. Byłam po prostu naprawdę wkręcona w ogóle w światła sceny i w muzykę i w taniec, bardzo. Natomiast wiesz, to taki pierwszy moment, no to rzeczywiście jak byłam nastolatką, Perfekt się reaktywował i wtedy naprawdę zaczęło być z powrotem grubo z tą popularnością taty i z tym, że to się działo. Wiesz, miał tremę ogromną, jak to będzie bez Hołdysa i w ogóle jak to będzie, czy ludzie tego chcą, więc ja to przeżywałam wszystko razem z nimi.
0: No i aż prosi się zadać pytanie, czy Patrycja Markowska, będąc małą dziewczynką, lubiła zespół Perfekt?
1: Bardzo lubiłam, tylko wiesz, ja tak naprawdę powiem ci szczerze, fanką Perfektu to się stałam na tych płytach pierwszych proaktywacji. To były moje płyty, bo ja wtedy odkrywałam muzykę jako, wiesz, nastolatka i to była płyta Geny Jestem i wiesz... Piosenki Czy mówię jest, Gdy mówię jestem, czy właśnie Geny, czy to były moje utwory, których ja słucham po prostu non-stop. Także wcale nie ten pierwszy Perfekt, nie Płaczewka, tylko bardziej te płyty po reaktywacji były mi takie najbliższe.
0: Patrycja Markowska dzisiaj w pewnego razu w muzyce, kilkadziesiąt lat na scenie. Na pewno dzisiaj sprawdzimy, jak Patrycja radzi sobie z tym, że od lat jest już osobą rozpoznawalną. No i zadamy niewygodne pytanie, czy Patrycja Markowska jest perfekcjonistką? Patrycja Markowska dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Kiedyś pamiętam, rozmawialiśmy na temat muzycznych początków. Jak po latach patrzy na swoje pierwsze sceniczne występy?
1: Ja byłam w ogóle zadowolona, że ja śpiewam. I wiesz co? Miałam rację. To znaczy, z wiekiem przyszło mi niestety, muszę teraz z tym walczyć, taki perfekcjonizm się gdzieś tam wkradł. No, że o Jezu, a tutaj może nie takie światło było, a tutaj źle zaśpiewałam, a może ta piosenka nie wystarczy dobra, może ten tekst. I to mi odebrało na przykład bardzo dużo radości w tej pracy. To jest bardzo zgubne. To jest bardzo zgubne. Słyszałam naprawdę historii wielkich artystów, którzy wpadli w tą pułapkę perfekcjonizmu i na przykład mieli długie przerwy w wydawaniu płyt przez to. W koncertowaniu, bo wymagali od siebie zbyt dużo. Mimo, że popełniałam błędy, że robiłam jakieś głupoty, to ten mój, gdzieś tam ta moja radość, naiwność, jak zaczynałam, to była moja wielka siła, bo ja się naprawdę cieszyłam z każdego wyjścia na scenę. Staram się to na nowo teraz pielęgnować i wrócić do korzeni.

0: To trzeba z tym bardzo walczyć, wiesz, bo to jest naprawdę, to jest, no, to jest ślepy. Zobacz, ile kariery się pokończyło, ile wrażliwych ludzi nie ma. No nikt nie jest idealny. Każdy z nas jest jakiś. Widzę na przykład wybitnie śpiewające wokalistki i taka pierwsza, druga, mój Boże, jak im zazdroszczę. Ale jak się przyjrzysz, to z kolei nie dają na koncertach energii. Wiesz, coś kosztem czegoś. Ja na przykład tak zawsze kochałam wychodzić do ludzi, tak ich dopieścić, tak się z nimi poczuć, że tu biegłam, tam coś, no to i ten wokal się zachwiał, ale potem sobie myślę tak, no albo idziesz, jest twoim idolem Mick Jagger, który nie śpiewał nigdy jakoś super technicznie, ale dawał energię, albo Celine Dion, no coś trzeba, na coś się trzeba, no nie ma ludzi idealnych.
1: Nie ma też koncertów idealnych, bo czasami, a zdarza się to zwłaszcza przy koncertach plenerowych, artysta musi rywalizować z darmowymi kiełbaskami i piwem.
0: To znaczy, wiesz co, ja mam szczęście, mam taki fanklub, który jeździ od lat. Czy jest ekstra, czy jest mniej ekstra, to ten fanklub po prostu przyjeżdża zwarty, gotowy, mają transparenty i to bardzo pomaga. Ale rzeczywiście te plenery różnią się, no, drastycznie od siebie, bo czasami przyjeżdżamy i atmosfera jest jak w klubie, że ci ludzie, nie wiem, no, po prostu kochają w tym mieście muzykę, są nauczeni, tak jest często bardzo na południu Polski. Natomiast czasami przyjeżdżamy, jest to totalna zima, wiesz. Ludzie przyszli, tak jak mówisz, bo tutaj jedli kiełbasę, tam się napili piwa i akurat ktoś tam śpiewa, to zobaczymy. I to wtedy czuć, wiesz, chociaż, słuchaj, jeżeli mam być zupełnie szczera, ja czasami lubię taką publiczność powalczyć. Dlatego nie narzekam absolutnie, to jest mój zawód.
1: Patrycja Markowska jest obecna na muzycznej scenie od ponad 20 lat, choć nie ma co ukrywać, że przeżywała chwilę zwątpienia.
0: Pracowałam z różnymi ludźmi, niektórzy chcą cię zmienić w studiu, a tutaj nie tak, a tu bardziej, wiesz... I wtedy zaczynasz gubić siebie, przestajesz wierzyć, że to, co robisz, wiesz, no, różnych ludzi się też spotyka na drodze, więc jedni ci tej energii dadzą, inni ci trochę odbiorą. Trzeba po prostu, moim zdaniem, walczyć o to, w co się wierzy i gdzieś tam mieć tą swoją drogę przed oczami i nie schodzić z niej po prostu.
1: Patrycja Markowska dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Patrycja, jakiej nie znaliśmy.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Uff, ale gorąco.
7: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czeka plaża z widokiem na Tatry i cykl eventów dla całych rodzin. Sport, gry oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
8: No to kolejam na Gubałówkę i bawimy się, hurra!
9: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
14: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: Ach, to tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
16: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
17: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
18: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
19: Do hymnu.
20: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce sławna córka sławnego ojca, czyli Patrycja Markowska. No właśnie, jak to jest z popularnością i rozpoznawalnością? Czy Patrycji Markowskiej zdarza się być córką Grzegorza Markowskiego?
2: Nie, no już teraz na szczęście nie. Już teraz na szczęście nie. Tata się nawet śmiał ostatnio, jak gdzieś pojechał, mówi: patrz, tata Markowski. Ja się z tego śmieję, oczywiście jego dorobek jest nieporównywalnie większy i z moim, ale no na szczęście, wiesz co... Tak jak mówię, no ta praca, gdybym miała takie krótkie nogi na zasadzie jakiegoś lasu, pewnie by się skończyła szybko i szybciej. I to, że ten dorobek jest, powoduje rzeczywiście, że zaskarbiłam sobie jakieś zaufanie ludzi. To jest wielkie szczęście, no wielkie.
1: Z perspektywy czasu Patrycja Markowska uważa również, że szczęściem jest to, że poszła w ślady taty. Co najbardziej ceni sobie w tym układzie? Jakie wartości wyniosła z domu? Czego się nauczyła?
2: To, że zawsze, wiesz, mogłam zadzwonić i się zapytać. I to, że jest takim człowiekiem totalnie wyjątkowym pod względem miłości do ludzi, otwartości. To jest naprawdę dziecko kwiat, przyrzekam ci. To jest facet, nikt mi w to nie wierzy, że on w ogóle nie przywiązuje wagi do pieniędzy, że wiesz, że nie zależy mu na jakimś dobrobycie. On się cieszy, że może pojechać na wycieczkę do Indii i że stać go na dobre whisky, ale żeby tak opływał w luksusy, chodził, gdzieś się lansował, to jest mu totalnie obce. No, to wiesz, to musiało na mnie wpłynąć. Dlatego, wiesz, nigdy nie byłam też osobą, której na tym zależało. Na luksusach, nigdy na przykład patrzyłam naprawdę na dziewczyny, które łowią sobie bogatych kolesi. To w ogóle, ja mówię, Jezus, a co robić potem już, jak się zje te małże wszystkie? Jak pójść do łóżka z kim nie bardzo się ma przelot i tak dalej? No, to jest temat, ale to musiało na mnie wpłynąć, taka postawa rodziców.
1: Z pieniędzmi jest tak, że podobno szczęścia nie dają, ale potrafią je znacznie przybliżyć.
2: Ja się cieszę, że mam pieniądze chociażby na to, żeby, wiesz, żeby podróżować, żeby nie myśleć o pieniądzach. O, chyba to jest dla mnie najważniejsze, żeby o nich nie myśleć. Trzeba być na pewno osobą w miarę wiesz, zamożną, żeby nie myśleć o kasie. Ale to jest najfajniejsze. No i poza tym, wiesz, jeszcze jak mówimy o takiej drodze życiowej, to droga w muzyce mojego taty jest piękna. On nigdy nie miał klapek na oczach. To, wiesz, to jest rockman z krwi i kości, ale jak miał zaśpiewać szeptem, jak miał zaśpiewać w jakiejś bajce, albo przyjechał Richard Kleiderman, który grał na fortepianie, zaprosił tatę, to tak, jak zapraszał, to śpiewał z Banaszak, wiesz. Chodzi o to, żeby być elastycznym w życiu, żeby mieć swoje zasady, ale żeby... To jest fajne, że wiesz, dlatego ja też w muzyce mogłam sobie poszukiwać, naprawdę popełniałam masę błędów, ale myślę sobie, że to były moje błędy. No to jest chyba najfajniejsze, że ja już teraz wiem, doszłam do takiego momentu, że jestem na tyle świadoma, że sama się umiem poruszać, a nie było tak, że od początku, wiesz, tata na przykład stał nade mną i mówi: nie, słuchaj, robisz płytę taką rockową, koniec, ja ci załatwiam kompozycję tekściarzy. Na pewno by były to płyty lepsze, tylko że jakby co z tego, wiesz, gdzie ja bym w tym wszystkim była. I to jest fajne, że on też śpiewał w teatrze na Targówku, w Voxach, słuchaj, że ta jego droga była bardzo długa, zanim doszedł do perfektu, wiesz, on w perfekcie zaczął śpiewać, miał 29 lat. To jest fajne, że też się pokazał mi, żeby nie być czysto takim wyrachowanym i nie, wiesz, nie robić skoków różnych. Ja miałam tyle propozycji reklam, czy właśnie jurorowania, wiesz, i zawsze długo o tym rozmawialiśmy i rzeczywiście, wiesz, fajnie, że on mi daje taki przykład, że nie wszystko dla pieniędzy, że nie wszystko dla pokazywania się, żeby błyszczeć, że gdzie mnie zawołają, to ja lecę, no.

0: Dzisiaj Patrycja Markowska, jakiej nie znamy, choć wydawać by się mogło, że wystarczy pooglądać kilka teledysków, żeby Patrycję Markowską poznać doskonale. W jednym z teledysków, Patrycja Markowska biegnie przed siebie. No i pamiętam, jak zadałem po obejrzeniu tego teledysku pytanie Patrycji Markowskiej, przed czym Patrycja Markowska zwykle ucieka.
1: Przed samą sobą, czasami, chyba najczęściej. Przed takim pośpiechem w życiu, przed takim... Uciekam też przed tym, żeby nie zwariować, bo tak łatwo się pogubić, wiesz, i w tym zawodzie, i w tej gonitwie teraz naprawdę. Bardzo bym się chciała skupić na tym, żeby być najlepszą mamą na świecie, ale też żeby tworzyć jakby piosenki najlepsze, jakie mogę, tworzyć muzykę, żeby mnie za wiele rzeczy nie rozpraszało. Bo takiej, wiesz, propozycji z zewnątrz, który się pojawia, tu reality show, tu coś, tu może serial, tu w ogóle jakaś... Tych akcji dużo, tak bym chciała naprawdę iść taką wytyczoną sobie drogą, a czasami kuszące są te propozycje z zewnątrz. Także uciekam, wiesz, no i przed nałogami, i przed sobą, i przed pokusami.
0: Patrycja Markowska karierę zaczynała wtedy, gdy nie było jeszcze w Polsce programów typu Idol. Czy gdyby zaczynała teraz, skorzystałaby z dobrodziejstw takiego programu?
1: Wiesz, to do tych programów można iść, mając materiał, mając świadomość tego, co się chce śpiewać, jak, chociaż trochę na początku drogi, oczywiście nie wie się wszystkiego, ale jak czas pokazał, jednak sukces odnieśli ci, którzy mieli już płyty, mieli zespoły, z którymi miesiące, lata grali. Iść tam tylko po to, żeby pokazać, że się umie śpiewać covery po kimś po angielsku, nic nie wnosi. Jakby, wiesz, to jest tak naprawdę też najłatwiejsze. Oczywiście to pokazuje wspaniałe warunki, które dała natura Bozia, że ktoś ma wielki głos. Tylko okazuje się, że ten wielki głos nie zawsze jest najważniejszy, nie zawsze jest tym, co sprawia, że ktoś będzie idolem, tak? Że jednak chyba ważniejsze jest, co pokazało wielu wokalistów rockowych czy wokalistek, że jednak chyba ważniejsza jest charyzma, pewnego rodzaju właśnie określenie siebie jako artysty niż gdzieś tam popisy wokalne.
0: No na szczęście Patrycja Markowska zastanawiać się nad tym na obecnym etapie swojej kariery już nie musi. Patrycja Markowska dzisiaj pewnego razu w muzyce, tak swoją drogą podejrzewam, że życie już za niedługo dopisze kolejny odcinek tego cyklu, bo przecież Patrycja Markowska z wiekiem apetyt na życie i nową muzykę ma coraz większy.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 103,6.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki, Swetly, Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Gotowi na najbardziej czadową przygodę tego lata? Tajemnicza Solina zaprasza na niezwykłą podróż, podczas której odkryjesz baśniowy świat biesów i czadów. Zobacz spektakle artystyczne i weź udział w czadowej grze terenowej z nagrodami. Kolej linowa, wieża widokowa i rodzinny park rozrywki. Tajemnicza Solina. Wszystkie atrakcje w cenie biletu. Spędź wakacje w tajemniczej Solinie. Dowiedz się więcej i kup bilety na pklsolina.pl.
6: Zapraszamy serdecznie. Bieszczady w sierpniu.
7: Stare, dobre małżeństwo na żywo. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej.
8: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00, godzina 20:00 i godzina 20:00.
7: Wojtek, Rysiek, Romek i Krzysiek znowu na jednej scenie.
9: Zapraszamy w Bieszczady w sierpniu do Majdanu.
7: Bilety na sdm-myszkowski.com.
10: Bieszczadzkie Anioły, Anioły Bieszczadzkie. Zapraszamy.
11: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
12: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
11: Pamiętałem o wszystkim.
12: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
11: Dokładnie, kochanie.
12: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
11: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
12: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
13: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
14: Reklama.
15: Jak ktoś nie ma pomysłu na spędzenie czwartkowego wieczoru, to wybranie Radia Złote Przeboje jest całkiem niezłym pomysłem. Mariusz Telmaszczyk, kłaniam się ponownie po godzinie 21 i za chwilę spotkanie ze świetną, utalentowaną wokalistką Darią ze Śląska, z którą porozmawia Tomek Brel. A wcześniej też bardzo utalentowana wokalistka, którą też myślę, że znacie, Mariah Carey.

0: Moi drodzy, czas już na zapowiadanych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj mogę powiedzieć, no, młode muzyczne pokolenie lub nieco młodsze, może tak, Daria ze Śląska, której chyba nigdy u nas nie było. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie.
0: Jak reagujesz na młode muzyczne pokolenie?
1: Z radością. Kącik prawy i lewy mi się podniósł. Bardzo się cieszę, że cały czas młode. Nie wiem jeszcze, jak to długo będzie, ale trzymam za siebie kciuki.
0: No niektórzy to tak młodzi są do 80, tak jak Mick
1: Jagger. No to niech tak będzie. Nawet.
0: Słuchaj, sprawdzałem przed momentem, jakie jest najczęściej zadawane pytanie w wyszukiwarce Google na twój temat. No i jest owszem pytanie o koncerty i o trasę koncertową, ale też jedno pytanie mnie ujęło. Wyobraź sobie, że słuchacze nasi zadają pytanie, skąd pochodzi Daria ze Śląska.
1: No to pytanie jest, odpowiedź jest w pytaniu, jak ktoś się skupi, to jest szansa, żeby się dowiedzieć, ale żeby doszczegółowić, to powiem, że jestem z Katowic.
0: Brawo, brawo. Dobrze, podtrzymamy troszkę wszystkich słuchaczy w niepewności, ale tak zupełnie poważnie mówiąc, słuchaj, to bardzo ładne zdanie znalazłem na twój temat w jednej z gazet. Zacytuję, uwaga, chociaż od kilku lat mieszka w Warszawie, nikt nie ma wątpliwości, jak bardzo jest nasza. Tak napisała, słuchaj, jedna ze śląskich gazet. Powiem szczerze, ilekroć urządzam sobie wycieczkę na Śląsk, tak jak ostatnio zresztą byłem z dziećmi w planetarium, to mam takie wrażenie, że bardzo serdeczni i pełni pozytywnej energii ludzie tam mieszkają na Śląsku. Zresztą jak pracowałem 2 lata na Śląsku, to też takie wrażenie miałem. Czy tak jest, czy ja sobie to wymyśliłem?
1: Oj, to super, bo słyszę już kolejną taką opinię. Właśnie szczególnie wśród ludzi, którzy są z zewnątrz i jak tutaj mieszkam od jakiegoś czasu w Warszawie, to często albo od moich kolegów, którzy ze mną pracują, albo koleżanek, że właśnie jak przyjeżdżałem na Śląsk, to mają równe, takie same poczucie jak ty przed chwilą, o którym wspomniałeś, także możliwe, że coś w tym jest. Rzeczywiście jak się siedzi w jednym miejscu i nie ma się tej perspektywy, to może się nie docenia miejsca, w którym się żyje. Bez względu, czy to Śląsk, czy nie Śląsk, ale myślę, że rzeczywiście jest coś w takiej mentalności Ślązaków zwyczajnego, co sprawia, że jakoś to łatwo się łapie kontakt z nimi.
0: Tak. Przeglądałem twoje coraz dłuższe bio i takie mam wrażenie, że trochę późno pomyślałaś o, nazwijmy to szumnie, karierze muzycznej. Czy ja dobrze myślę, że miałaś na początku inny pomysł na siebie?
1: Oj tak, rzeczywiście. Głównie na początku moją pasją taką największą to był sport i wydawało mi się, że tym się będę zajmować przez większość mojego przyszłego życia. Natomiast robiłam różne rzeczy w swoim życiu, jeśli chodzi o zawodową część, a muzyka przyszła do mnie stosunkowo późno. Założyłam swój pierwszy zespół chyba jak miałam 20 kilka lat i tam byłam bardzo zaangażowana. Wydawało mi się z kolei, że już ten etap muzyczny w moim wcześniejszym zespole The Party Is Over, to będę robić też jak najczęściej i będę starała się jak najwięcej czasu poświęcać tej części mojego życia. No ale też pracowałam w korpo równolegle, więc to akurat był taki zespół, że nie dało się jakby zrezygnować totalnie z życia zawodowego. No ale później rzeczywiście jakoś się to inaczej poukładało i wraz z Darią ze Śląska, powiedzmy tak jak ująłeś, to kariera troszeczkę poszła w inną stronę.
0: No Party faktycznie jest over, jeżeli chodzi o grę zespołową. Daria ze Śląska dzisiaj. Słuchaj, bardzo mi się podoba, powiem szczerze, moda, którą zapoczątkowałaś chyba, no bo tak tuż po Darii ze Śląska pojawił się na muzycznej scenie też Staszek z Gór, czyli Staszek Karpiel-Bułecka. Podejrzewam, że moda przez was zapoczątkowana zaraz rozwiąże worek z artystami, którzy będą się identyfikować z miejscami rodzinnymi. Słuchaj, a propos miejsc niezwykłych, to pamiętam, jak to rozmawiałem z Urszulą, zapytałem ją, czy są jakieś miejsca na koncertowej mapie Polski, gdzie uwielbia się pojawiać. Ona przyznała, że kocha Śląsk i Wielkopolskę ze względu na jedzenie, wyobraź sobie. Czy ty masz jakieś ukochane miejsca, gdzie lubisz się pojawiać?
1: Ja bardzo lubię wyjeżdżać właściwie na przykład do Wrocławia, ze względu na to, że jak wygląda Starówka, lubię takie miasta, w którym po prostu jest bardzo estetycznie i pięknie. U nas w Katowicach nie do końca można liczyć na taką Starówkę, oczywiście kocham swoje miasto, natomiast taka Starówka, która jest w Krakowie, w Wrocławiu, to rzadko się zdarza, więc bardzo lubię, ale szczerze powiedziawszy nie mam tak jakichś najulubieńszych, najbardziej ulubieńszych ulubionych miejsc. To wszystko zależy, jakich ludzi spotkamy na miejscu. Często jest tak, że jedziemy do jakiegoś naprawdę małego miasteczka, a ludzie są tak wyjątkowi i tak reagują na nas, że to się pamięta po prostu.
0: I gdzie najbardziej przyjazna publiczność jest?
1: Pamiętam, że miałam coś takiego w Pruszczu w Gdańskim i w Krajence. Było super przyjęcie, bo siedzieliśmy sobie w takiej, nawet nie w garderobie, tylko w takiej, Boże, w sali, na sali gimnastycznej mieliśmy stół i tam pani robiła nam obiad, taki obiad jak niedzielny obiad, czyli wszystko było, ale to anturaż był ciekawy, bo obok był właśnie jakieś drążki, no sala gimnastyczna, więc całkiem przyjemnie, a obok jeszcze była taka malutka sala kinowa, więc sobie tam siedzieliśmy i czekaliśmy na koncert. A ludzie było naprawdę... był sold out, natomiast ludzi było mało, bo to było taki jeden z domów, dom kultury w Krajence i przyjeżdżali ci tam z okolicznych miejsc. Ale to było bardzo urocze, że to po prostu takie małe miejsce i tak bardzo przyjemnie nas przywitano.
0: Dzisiaj Daria ze Śląska w Radiu Złote Przeboje w programie Cała Muzyka. Jeszcze się nie rozstajemy. Zostańcie koniecznie z nami.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: To program Cała Muzyka. Dzisiaj wśród gości Daria ze Śląska, która jest u nas no chyba pierwszy raz, jeżeli dobrze pamiętam. A propos występów na żywo, to pamiętam kiedyś udało nam się porozmawiać z Rodem Stewartem i on porównywał koncertowanie do meczu piłki nożnej, z tym, że o ile w meczu piłki nożnej przynajmniej połowa publiczności nie jest zwykle zadowolona, o tyle na koncercie wszyscy są zachwyceni. Rozmawialiśmy wtedy o tremie i on stwierdził, że nie miewa tremy, ale czuje potężną ekscytację oraz to, że zaraz energia zacznie przepływać w obie strony. Jak ty masz wejść na scenę, to co czujesz?
1: Ja bym powiedziała, że miks tego i tego. To zależy, wszystko zależy od dyspozycji dnia, ale rzeczywiście jest to taki rodzaj ekscytacji porównywalny z tremą też sportową, którą miałam, jak grałam w siatkówkę wiele lat. I to też było tak, że nie można było się doczekać, kiedy się zrzuci z siebie te emocje albo się wymieni te emocje, w tym wypadku z publicznością, bo ten kontakt jednak jest dużo bardziej świadomy niż w czasie grania w siatkówkę, bo się jednak skupiamy bardzo na przeciwniku niż na osobach, którzy na nas patrzą. A tutaj ta wymiana jest moim zdaniem chyba bardziej taka dwustronna. No i więc ja mam, że są momenty, że się stresuję i się przejmuję, ale to zawsze uchodzi gdzieś tak w okolicach drugiego, trzeciego numeru, kiedy jakby się już osadzę w temacie i czuję, czy jaka jest publika, bo za każdym razem ta publika jest delikatnie inna, nie? Jeśli chodzi o energię. Też czasami są na stojąco, na siedząco i to też w ogóle. Ja uwielbiam, jak jest publika na stojąco, bo ja mam w ogóle bliżej tych ludzi. Ja lubię mieć ich blisko.
0: Ja pamiętam, byłem jakiś czas temu na koncercie Dream Theater i tam nie wiedzieć czemu były miejsca siedzące. Wyglądało to po prostu przekomicznie, jak wszyscy siedzieli i słuchali. No dobrze, no tak. Zaglądam, słuchaj, do twojej biografii. Coraz więcej nagród i nominacji, między innymi Odkrycie Empiku. Jest też nagroda imienia Grzegorza Ciechowskiego. Są Fryderyki. No i powiedziałbym, że idziesz jak burza, bo tak od nominacji do nagrody Odkrycie Roku do Fryderyków to nie minęło tak za dużo czasu.
1: Rzeczywiście. No nie wiem, co mam powiedzieć, oprócz tego, że przytakuję tak, że rzeczywiście takie nominacje, nagrody się zrealizowały. Zobaczymy, co

0: Co dalej? Ja jestem na tę chwilę skupiona bardzo już na następnym materiale i po drodze przesłuchuję nowych rzeczy, próbuję poprawiać, od rana siedzę nad tekstami, więc cały czas w jakimś takim procesie, co dalej, co dalej.
1: Słuchaj, pogadajmy o zjawisku, które robi ostatnio zawrotną karierę, a mianowicie o sztucznej inteligencji. Powiedz mi, czy sztuczna inteligencja dla autorów tekstów, muzyków, czy postrzegacie to jako zagrożenie, czy jako szansę?
0: Oj, nie patrzyłam w tym kierunku. W ogóle powiem tak, jak mój stosunek do sztucznej inteligencji jest taki, że ja nawet nie mam zielonego pojęcia, jak się to odpala, co się ma wpisać, o co w tym chodzi. Totalnie jakoś się odcięłam i tak chyba podskórnie czułam, że to mnie za mało interesuje. Natomiast oczywiście te informacje do mnie docierają, że na przykład, nie wiem, są jakieś audycje z AI albo są w stanie jakieś szybkie przeliczenia i to, że jakiś robot pracuje, pomóc w dziedzinie nauki, medycyny, etc. Więc to wydaje mi się, że są i plusy, i minusy tego zjawiska, jak wszędzie, zawsze kij ma dwa końce. Ale w przypadku artystycznym ja chciałabym, żeby jak najwięcej jednak ludzi sami robili i tworzyli i pisali, bo jednak nic nie jest w stanie, tak czuję i tak mam nadzieję, trzymam za to kciuki, zastąpić człowieka w tej materii.
1: No jest taka teoria spiskowa mówiąca o tym, że część piosenek w pewnym serwisie streamingowym, tych piosenek, które są poutykane w różnych playlistach, to są piosenki stworzone przez AI, żeby serwis nie musiał płacić tantiem.
0: Może tak jest, ale naprawdę aż w ogóle nie patrzę w tą stronę i siedzę raczej z nosem w swoim kajeciku i mam nadzieję, że rzeczywiście ta wymiana między ludźmi i nawet między innymi artystami jest właśnie taka, że ludzie z siebie to wyrzucają, a nie przepuszczają przez jakieś algorytmy.
1: No dobrze, damy sztucznej inteligencji spokój za momencik,
0: tak jest.
1: Ale ostatnie pytanie, bo poprosiłem naszą sztuczną inteligencję, żeby wymyśliła pytanie do ciebie.
0: Proszę bardzo, zobaczymy.
1: Proszę bardzo, czy masz, Dario, jakieś ulubione śląskie potrawy, które chciałabyś polecić? Takie pytanie wymyśliła sztuczna inteligencja nasza.
0: Ojej. Wiesz, no nie będę oryginalna, no to na pewno jest to rolada śląska. Najbardziej kluski śląski, szczerze powiedziawszy, bo jakbym miała wybrać to kluski śląski z tym samym sosem.
1: Oj tak.
0: To jest wystarczająca radość i szczęście.
1: Oj tak. Dobrze, zostawiamy w takim razie sztuczną inteligencję. Dzisiaj Daria ze Śląska w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę właśnie na Śląsk powędrujemy. Zostańcie koniecznie z nami.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Daria ze Śląska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, bardzo ładny wywiad z tobą znalazłem, w którym powiedziałaś, że za każdym razem, kiedy wracasz na Śląsk z Warszawy, to w znanych ci miejscach pojawiają się nowe zmarszczki. Bardzo mnie to zdanie ujęło.
1: No, muszę powiedzieć, że ładnie mi to wyszło. To prawda, ale są i nowe zmarszczki, są też nowe wygładzenia, bo na przykład ulica Dworcowa bardzo fajnie się jest odrestaurowana i nabiera tam życia. I pamiętam, że jak się chodziło w tych okolicach, to było raczej nieprzyjemnie i groźnie i straszyły te kamienice, a teraz wyglądają ekstra, plus są tam, dużo jest takich miejscówek jedzeniowych, które warto odwiedzić. No a zmarszczki to, no niestety zmieniają się okoliczności, szczególnie na przykład mojego Giszowca i miejsca zamieszkania mojej ulicy. Wcześniej na przykład było boisko, w którym bardzo często grałam z moimi kolegami w piłkę nożną, a teraz jest tam jakaś obwodnica, więc to jest dla mnie taka zmarszczka i taki, no, kuksaniec w moją nostalgię.
0: Słuchaj, w Krakowie na przykład zamiast boisk, znaczy w miejscach, w których były boiska, są na przykład osiedla. Tak to się rozwiązuje w Krakowie. Dobrze, Daria ze Śląska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Pamiętam, jak to z Urszulą kiedyś przed laty rozmawiali na temat jej pseudonimu artystycznego, który też przy okazji jest oczywiście imieniem. No i podobno to było tak, że ktoś w studio w Lublinie zapisał na taśmie dopiero co nagranej Urszula, zapomniał dopisać nazwiska, no i tak już zostało.
1: Super, i takie są najfajniejsze nazwy.
0: I słuchaj, z twoim pseudonimem scenicznym jest chyba dość podobnie, prawda?
1: Tak, to prawda. Taki sposób mniej więcej zapisał sobie mój pierwszy menadżer Paweł Jóźwicki w telefonie. Po prostu Daria ze Śląska, żeby sobie jakoś zapisać i tak zostało.
0: Aha, ale podobno na początku niespecjalnie chciałaś.
1: Nie, bo wydawało mi się, że jest to tak dość folkowe i trochę nie przystające do tej muzyki, którą mam. Po prostu jakoś mi się śląskość kojarzyła ze śląskim językiem też na przykład, a wówczas nie pisałam, nie piszę cały czas po śląsku, czy w ogóle nie piszę po śląsku, więc to jakoś mi się zdawało być odklejone, ale kiedy wytłumaczył mi, że taki sposób to w ogóle zarejestrował, że jest takie naturalne i że to może być każda dziewczyna skądinąd z Polski, to mnie ujęło, że jest to zwyczajne i takie, no i takie coś całkiem naturalne i powiedziałam, że robi to na mnie wrażenie i super, jakby tak zostało, bo poza tym jest to całkowita prawda, bo jednak jestem z Katowic, ze Śląska.
0: Muszę cię zapytać o koncertową energię, bo tak pamiętam, jak to z Tomasem Andersem z zespołu Modern Talking rozmawialiśmy na temat koncertowania. No i on przyznał, że duże koncerty na kilka tysięcy osób, kilkanaście, to zupełnie inna energia niż takie małe klubowe występy. Jakie ty wolisz, powiedz mi, no bo przecież masz na koncie, nie wiem, występy w czasie męskiego grania chociażby.
1: Tak, ale powiem, że to mi się zmienia, bo pamiętam kiedyś jeszcze w przypadku występowania gościnnie, na przykład, nie wiem, u Miłosza, gdzie tam było na stadionie, cały stadion ludzi śląski, to miałam coś takiego, że im więcej tych ludzi było, to ja się mniej denerwowałam. Jakoś tak, to takie poczucie tej energii tych ludzi mnie budowało. Natomiast kiedy się już zaczęło robić swój własny projekt, to ta odpowiedzialność trochę urosła i przez pewien moment miałam tak, że im więcej ludzi, to bym się bardziej stresowałam, ale ostatni rok mojego zebranego doświadczenia, mam wrażenie, że to mi się jakoś tak już wyrównało. A finalnie mogłabym to skonkludować, że jednak im więcej ludzi, tym lepiej. Tym jakoś tak czuję się jakoś tak jeszcze więcej ludzi do wymiany tej energii. Mm-hmm.
0: No to mam nadzieję, że będą komplety. Daria ze Śląska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, wspominałaś o tym, że pracowałaś między innymi w Korpo, ale też mówiliśmy o tym, że trenowałaś siatkówkę. Słuchaj, podobnie jak Edyta Bartosiewicz, ty trenowałaś chyba 11 lat. Tak. Czemu odpuściłaś?
1: Trochę z powodu tego, że mi się tak życie ułożyło trochę. Ja lubię tak mówić, że i chyba tym jest prawda, że zakochałam się. Jedną miłość zamieniłam na inną prostu. Tak, dokładnie. I tak po prostu moje myśli były zupełnie w innym miejscu. Później też kończyłam licencjat na studiach. Chciałam to dokończyć i widziałam, że to moje zaangażowanie trochę spadło, plus miałam kontuzję, więc dużo czynników się złożyło na to, że jednak postanowiłam zrezygnować z tej siatkówki tak na jakby w jakimś takim pełnym polu. Oczywiście później sobie gdzieś tam grałam coraz rzadziej, aż w końcu zamieniłam siatkówkę na jogę.
0: Na jogę. O tej jodze na pewno jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Będzie na sportowo, mogę obiecać. Ale na razie muzycznie, bo słuchaj, w jednym z wywiadów znalazłem informację, że grania na klawiszach w sumie nauczyłaś się z YouTube'a. Czy to prawda?
1: Tak, to prawda. Znaczy się, to jest taki wspólny sukces mój i YouTube'a. Po prostu myślę, że możemy stanąć na pudle razem. Po prostu nie znając akordów, robiłam wszystko raczej na głowę, na ucho i wciskałam te klawisze, które wydawały mi się mają jakiś sens i harmonicznie mi działają. I tak ten YouTube pomógł mi w opanowaniu narzędzia, które gdzieś tam w komputerze miałam, czyli tak zwanego DAWa, gdzie można te produkcje sobie, nawet najmniejsze, układać, więc te wszystkie przyciski w tym programie, zanim ja sama bym do nich doszła, no to rzeczywiście YouTube mi bardzo pomógł, żeby sobie to jakoś ułożyć. I tak było na samym początku, zanim, jak sobie już kupiłam kompa, natomiast wcześniej nagrywałam na jakimś tam zwykłym klawiszu, wszystko na dyktafon, więc to brzmiało paskudnie.
0: Ja jestem wielkim fanem tutoriali YouTube'owych, bo bardzo często sobie tak na przykład samochód naprawiam. W ogóle od czasu do czasu zastanawiam się, jak mogliśmy kiedyś, dawno, dawno temu funkcjonować bez internetu.
1: Dokładnie.
0: Były takie czasy. Co jeszcze można przez internet załatwić? O tym z Darią ze Śląska za moment porozmawiamy.
2: Radio Złote Przeboje 103,6

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie. I za darmo.
1: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Uff, ale gorąco.
6: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czeka plaża z widokiem na Tatry i cykl eventów dla całych rodzin. Sport, gry oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
7: No to kolejam na Gubałówkę i bawimy się, hurra!
8: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
9: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Że w sierpniu mam powiedzieć, tak?
15: Że w sierpniu, tak.
14: Okay. Zapraszamy. 14, 15, 16. Majdan.
15: Stacja kolejki wąskotorowej.
16: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. Schronisko Aniołów

0: Daria ze Śląska dzisiaj w Radiu Złote Przyboje. Rozmawialiśmy przed momentem o tym, że Daria nauczyła się grać dzięki YouTube'owi. Co jeszcze można załatwić przez internet? No, jak się okazuje, Daria również przez internet wynajęła swoje pierwsze mieszkanie w Warszawie. To 7-metrowe.
1: Tak, no można powiedzieć, że mieszkanie było większe, niemniej po prostu każdy z nas miał swój kąt, ja miałam właśnie taki. Tak, znalazłam ogłoszenie, już szczerze powiedziawszy nie pamiętam, jak na niego wpadłam, albo na jakimś portalu takim adekwatnym. No i znalazłam się na Kocławiu. I w ogóle zabrałam cały mandżur, tak jak stałam. Zamiast w ogóle pojechać najpierw i sprawdzić, czy rzeczywiście ma to sens, bo rzeczywiście ten pokój nie wyglądał tak do końca, jak na zdjęciach, bo to tak bardzo często lubią być te zdjęcia trochę wyolbrzymione, albo zrobione z perspektywy rybiego oka, wówczas jest to dużo większe. No ale jak już przyjechałam z całym mandżurem, no to już mi się nie chciało z Warszawy dylec z powrotem do Katowic. No i zostałam tam. I spoko. Tak przez pewien czas tam mieszkałam.
0: Moglibyśmy zaapelować, nie wierzcie, drogie dzieci, we wszystko, co widzicie na zdjęciach w internecie, prawda?
1: No, to prawda. To prawda, tak, tak. Ale mimo wszystko tam też na przykład w tej ciasnocie powstał numer mainstream, jeden z numerów na moją drugą płytę. No, chyba tak mam. Zresztą ja sama, mieszkając na Giszowcu, miałam pokój, powiedzmy, porównywalny.
0: Takie mam wrażenie, że podejrzałaś moje następne pytanie, bo właśnie o piosenkę mainstream chciałem cię zapytać, która powstała po przeprowadzce do Warszawy. Słuchaj, no jak się słyszy zdanie, dzielą nas jedynie kilometry, to wszystko się układa w jedną całość. Takie mam wrażenie, że teksty są dla ciebie zdecydowanie ważniejsze niż muzyka.
1: Tak, zdecydowanie, tak. To prawda. Jak myślę o piosence, to taki nacisk szczególny daję właśnie na tę część liryczną i jej najczęściej najwięcej poświęcam. Jeśli chodzi o kompozycje, no to te kompozycje są najprostsze, które powstają w moim pokoju, a później jakieś takie partie aranżacyjne pojawiają mi się w głowie i zazwyczaj paszczowo je rejestruję i na przykład podrabiam linię basu, trąbek, klawiszy, syntezatorów i o nich opowiadam moim kolegom, jak tworzymy razem, produkujemy piosenkę, albo po prostu wyszukuję sama już w jakimś w narzędziu, na przykład w Logicu bądź w GarageBandzie konkretnych brzmień, ale nie mam jeszcze takiego skilla, żeby to tak połapać dobrze, nie? Takiej umiejętności, żeby to wszystko skleić. Dlatego mam moich kolegów, którzy to potrafią robić lepiej. Ja przynoszę kompozycje i słowa.
0: No jak to ktoś ładnie powiedział, piosenka musi mieć tekst. Nawet taka książka powstała. Słuchaj, a propos tego, co dzieje się w twoim życiu, sporo pozytywnych rzeczy. No bo tak, płyta, trasa, Fryderyki, ale też czytałem jakiś wywiad z tobą, w którym stwierdziłaś, że nie popadasz w hura optymizm. Czy ty jesteś taką kryptopesymistką?
1: No nawet nie krypto. myślę, że też często powtarzam to, może już się pojawiło w jakimś wywiadzie, ale powtórzę to jeszcze raz, że ja to jestem taki warkocz, że trochę tych smutków i trochę wesołych momentów sobie przeplatam i z takich pierwiastków się chyba składam i wolę się przyjemnie zaskoczyć, niż jakoś tak nastawić turbo pozytywnie, a później
0: przeżyć się smucić, rozczarowanie.
1: Tak, tak, i przeżyć i się rozczarować, tak. I może rzeczywiście z tym, nawet jak są jakieś takie naprawdę obiektywnie piękne sytuacje, to ja jakoś tak w środku przeżywam, ale staram się nie wylewać tego aż tak bardzo na zewnątrz. No.
0: Jak to ktoś ładnie powiedział, pesymista to dobrze poinformowany optymista. Tak to jakoś było.
1: Ładne.
0: Daria ze Śląska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, a propos Fryderyków, o których wspominaliśmy, to nagrodę odbierałaś z rąk Kaśki Sochackiej.
1: Tak,
0: w jednym z wywiadów znalazłem taką historię, że ty z kolei ze swoją muzyką musiałaś poczekać, bo wszyscy w wytwórni byli pochłonięci właśnie płytą Kasi.
1: Tak było.
0: Mhm. Czułaś jakąś taką satysfakcję, jak odbierałaś Fryderyka z jej rąk?
1: Ja miałam coś takiego raczej, że wzruszenie, bo widziałam, że Kasia też się cieszy, bo Kasia bardzo podobną drogę przeszła jak ja, kiedy musiała czekać na swój moment, kiedy w wytwórni był też czas Corteza, bo to jest tak akurat w wytwórni Jazz Boy, że równolegle nie dzieją się rzeczy. Dzieją się, skupienie jest na jednym artyście i zakończa się proces jednej płyty i odpala się nową. Wydaje mi się, że to jest całkiem uczciwe w związku z wszystkimi artystami, ale oczywiście jest to frustrujące na momencie, kiedy już wiesz, że bardzo byś chciał coś zrobić i musisz po prostu, kujesz swoją cierpliwość i dlatego mówię, że wzruszające, bo pamiętam, jak Kasia z dużym uśmiechem i z taką serdecznością przekazała mi ten werdykt. No i bardzo się też ucieszyłam, bo z Kasią mieliśmy kontakt, także to było dla mnie mega miłe, że akurat od niej mogłam dostać tę nagrodę. Mm.
0: Ty masz podobno koncertowe rytuały, między innymi jogę, o której już wspominaliśmy. Czy koncerty to faktycznie taki wielki stres dla organizmu?
1: Dla mojego jest. Wydaje mi się, że może nie wielki, ale jakiś zawsze takie poczucie podekscytowania już w samym tym dniu. Nawet nie przed samym koncertem, godzinę czy coś, ale tam się zawsze nasila. Ale a propos rytuałów, to mamy takie, no bo ta joga to jest takie w domu albo po koncertach. Natomiast przed samym koncertem to zawsze z kolegami kopiemy się po pośladkach i życzymy sobie, zbijamy piątki i po prostu bez tego w ogóle nie ma ani rusz, nie ma opcji, żebyśmy wyszli. Ja tego bardzo pilnuję, żebyśmy wszyscy byli skopani i szczęśliwi skakiwali na scenę.
0: Słuchaj, dementujemy w takim razie pogłoski, że artyści mają fajnie, bo po koncercie lądujecie w wannie, a potem spanko. Tak to nie wygląda. Ten stres schodzi dłużej zdecydowanie, nie?
1: Myślę, że dla każdego jest inaczej. I to też wszystko zależy, jaki to jest koncert. No, jeżeli niektóre koncerty wyjątkowo skrzydlają, a niektóre są po prostu jakoś z mniejszą energią przeżywane. No i to też zależy od dyspozycji dnia, stanu zdrowia i w ogóle. Natomiast no, ja jestem akurat taką osobą bardzo słabo, że tak powiem, lecąca w melanż, więc jak kończy się jakikolwiek koncert, to ja raczej albo siedzimy sobie z chłopakami delikatnie i rozmawiamy o tym, co się wydarzyło i chillujemy, albo idę spać, bo wiem, że na drugi dzień dobrze by było mieć siły, żeby jechać dalej.
0: Czyli grzecznie jest, rozumiem.
1: No ja tak, jestem okay. Z tych grzecznych.
0: Daria ze Śląska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy na Facebooku do poczytania i pooglądania.
1: Absolutnie.
0: No to zaproszenie zostało wystosowane w takim razie.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Pięknie ci dziękuję za wizytę.
1: Dzięki.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
1: Do hymnu.
2: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
3: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
4: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Sam.

nic, tańczymy tango.

To jest Radio Złote Przeboje. Yeah. Let me see you dance, man.